0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Całkiem przyjemnie, pogodnie, słonecznie, bez opadów. Trochę rześki poranek w okolicach 10 stopni teraz na termometrach, ale ta temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 21 stopni. Towarzyszyć nam będzie dzisiaj także słaby wiatr wiejący z północnego zachodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie rosło. W tej chwili na barometrach mamy 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 6:00. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Paliwa mogą być dziś droższe. Zaczęło się wygaszanie rządowego pakietu. Prokuratorzy i kontrolerzy zbadają sprawę zarobków lekarza. Wege burger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy i będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
7: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w kolejnych kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
6: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Premier zapowiedział, że rząd będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Dlaczego? O tym Błażej Kulesza.
8: To też odpowiedź na aferę związaną z zarobkami Dawida Kacprzyka, lekarza bez specjalizacji, byłego radnego koalicji, który w miejskim szpitalu zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
9: Prezydent zalecił pilny audyt.
8: Jak mówi Marzena Gawkowska ze Stołecznego Urzędu, audytowane mają być nie tylko placówki, w których pracował pan doktor, ale wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe w mieście.
9: Zakres działania jest dość szeroki. Przede wszystkim będą sprawdzać organizację obsady kadrowej.
8: Władze Warszawy już zapowiedziały, że wspomniany lekarz z każdej godziny będzie się musiał rozliczyć.
6: Ważna informacja dla rodziców. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Rozpoczął się 1 czerwca. Kto się

0: Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
1: Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalami polskich siatkarek. W drugim turnieju Ligi Narodów startuje dzisiaj w Bangkoku. W pierwszym turnieju Polki wygrały 3 z 4 meczów. Wegeburger zostaje, za to kiełbasa będzie mogła być tylko mięsna. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy rozdzielające nazewnictwo produktów mięsnych i roślinnych. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych dla mięsa, na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Na rano.
3: 4 minuty już po godzinie 6. Damian Klimiński, cześć.
4: Tomek Michalak, cześć również. No i
3: co ty na to? Co z tymi burgerami? Wegeburgery, okej, okay, one okay, zostają, ale kiełbasa już kiełbasą być musi.
4: Ale no właśnie, jest odrobinę radości, prawda?
3: Bo... A naciąłeś się kiedyś, tak
4: a
3: powiem
4: właśnie
3: szczerze?
4: Właśnie o to chodzi, wiesz.
3: Że myślałeś, że kiełbaska, no, a to no, jednak no, tak, soczewicy nie? Na przykład
4: bierzesz
3: kiełbaskę.
4: Bierzesz sobie to, już chrupiesz, już czujesz, jak ci się rozpływa no w ustach, właśnie. Wiesz, i nagle o.
3: To nie coś, coś nie tak. Z czego to zrobione?
4: Wracamy do korzeni. Kiełbasa będzie kiełbasą, no boczek tak, bo będzie boczkiem. No.
3: Niewiele brakuje, chwila nieuwagi i Wielkanoc skopana.
4: No, goloneczka będzie goloneczką, a nie miksem marchewki z buraczkami. No.
3: No właśnie. Pozdrawiamy wszystkich wegetarianów po ranku bardzo tak, serdecznie. No. Słychać, że my do nich nie należymy, ale kto co lubi.
4: Nie, oczywiście. No. Żarty żartami, a jedzmy co lubimy i będzie dobrze. I jakoś się dogadamy na tym.
3: Najważniejsze, żebyście nas słuchali o poranku. Mamy dobrą muzykę. Belinda Carlisle na początek.

0: 12 minut już po godzinie 6. To jest 17 czerwca, jeśli się nie mylę w kalendarzu. I
1: czekaj,
0: co to
1: sprawdzę,
0: znaczy, słuchaj?
1: Sprawdzę, zgadza się, dobrze. Dobrze wyspany jesteś. No, tak, proszę.
0: Proszę, jaka dokładność co do daty. Dzień czołgisty nas czeka, tak? Dzisiaj od samego rana.
1: No, także można wyjrzeć, że tak powiem, tam z kanału rozejrzeć się po świecie.
0: Słuchaj, ale przymrozków nie było. Bo to, wiesz, jak są przymrozki, to nie jeden z nas czołgistą się staje
1: wtedy. No, a to tak, to wiesz, to są fachowcy w temacie.
0: Wiedzą, jakie tutaj okienko wyskrobać, żeby przez tą zamrożoną szybę było widać.
1: Powiem ci, najlepsi robią czołg z karty bankomatowej, no.
0: Tak, wystarczy, proste narzędzie.
1: Drapiesz dosłownie 10 na 10, jedziesz, no.
0: Dzisiaj także uważajmy na przesuszenie na przykład, bo mamy dzień walki z pustynnieniem i suszami.
1: No, suszami.
0: Nawadniajcie się.
1: No, właśnie o to chodzi.
0: Nawadniajcie.
1: A poza tym mamy środę, połowę tygodnia, 168 dzień roku. No i do wakacji i do lata już naprawdę grosze pozostały.
0: 3 dni do astronomicznej wiosny. To już jest dobry znak.
1: Do końca, jeżeli
0: do końca,
1: nie było. No
0: tak.
1: Właśnie, tak.
2: Reklama.
3: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Reklama.

0: To jest piosenka, której treści na pewno nie znała załoga łodzi podwodnej Tytan. 18 minut po godzinie 6, a my zaglądamy do prasy porannej.
1: Ja chciałem jeszcze o tej piosence, że ja w ogóle się dziwię. Wiesz, chłopaki 40 lat muszą ludziom przypominać, żeby to zostało.
0: A ludzie nie słuchają.
1: Nie słuchają.
0: Nie słuchają. No niestety. Może teraz już będą słuchać troszkę bardziej.
1: Co za naród.
0: Za świat. Okej, sprawdzamy, co w prasie piszczy. No mi jeden temat się powtarza i to w wielu gazetach, na wielu okładkach.
1: Tak.
0: Chodzi o Michała Wiśniewskiego.
1: Ojej, co tam? Siódma żona?
0: Nie. Właśnie druga.
1: A druga?
0: Druga z pięciu z powrotem do drugiej, bo to była druga, tak, to była druga żona jego 2002-2006. Czyli chodzi o mandarynę.
1: A tam chyba miłość znowu kwitnie, tak?
0: Stara nie rdzewieje, też tak w ogóle
1: właśnie,
0: mówią.
1: No.
0: Podobno ciągle o mandarynie myśli, tak donosi prasa. Miłość nie umiera, czy będzie ponowny ślub, no czy proszę. Wiśniewski wróci do mandaryny. Dużo pytań, mało odpowiedzi.
1: To wtedy będzie szósta, bo jak druga, ona była druga z pięciu, a jak będzie kolejny raz, to będzie szósta. No,
0: Właśnie będzie druga i szósta.
1: Jeszcze chciałem powiedzieć o Piasku, który podobno oszukiwał partnerki. Nie wiem w jakim obszarze, ale to jest odważne wyznanie artysty, że oszukiwał.
0: I że partnerki, to też w sumie trochę dziwne.
1: No, to tutaj już wiadomo, co tam było. No widzisz. Nie drążmy tematu. Coś jeszcze w prasie porannej ciekawego? Tak poczekaj.
0: Wiesz co, jak kupować tanio artykuły przemysłowe? Coś tam radzą, słuchaj. Także między innymi mówią o tym, że pierwsze urodziny wnuka bez zenka.
1: Tam jest konflikt w rodzinie.
0: Tak, czy zgrzyt w rodzinie, takie zapytania też się pojawiają.
1: I mówią o lekarzach, którzy zarabiają też fajnie. No, tam o jednym lekarzu mówią też.
0: O jednym konkretnym.
1: Napisali tak, że 1,5 miliona. No. Ale to
0: proszę bardzo, się można ustawić.
1: Różne rzeczy się zdarzają.
2: Reklama. Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Ruszamy, skoro świt na drogi, chociaż słońce już bardzo, bardzo wysoko, w końcu czerwiec w kalendarzu. A na drogach m.in. remonty, to w Kaliszu na ulicy Sulicławickiej, ta jest jednokierunkowa od Romańskiej do Celtyckiej, prace także na skręcie Majkowskiej w Długosza. Dzieje się, jeśli chodzi o drogę krajową numer 12 Kalisz-Opatówek. Tam już o tej porze na pewne utrudnienia możecie napotkać. A kiedy drogowcy się rozkręcą w swoich pracach, a dodatkowo będziemy mieć godziny szczytu, no to tam także spodziewajcie się, że na tym odcinku możecie stracić kilka minut w dojeździe. Czy to do Kalisza, czy do Opatówka. Prace już na wysokości Zdum czekają na was. Ostrów Wielkopolski. Na przebudowę można napotkać na Klasztornej, na Leduchowskiego, a kilka minut w trasie można stracić także na drodze krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam także możecie napotkać na utrudnienia i wahadło. A za informacje dziękujemy również naszym słuchaczom, którzy cały czas czuwają i dają znać o sytuacji.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
4: Tymczasem Polacy znów ruszyli po używane auta, które znikają z rynku dość szybko. Średni czas sprzedaży samochodu używanego w ostatnich miesiącach w Polsce wyniósł, uwaga, 40 dni. Co niektóre auta znikają w średnio 30-32 dni, a auta elektryczne zyskują nabywcę średnio w ciągu 70 dni od daty
3: czyli
4: ogłoszenia.
3: Czyli my lubimy po prostu takie auta, które już są sprawdzone, już ktoś takim autem pojeździł, już są dotarte, można
4: i
3: powiedzieć.
4: I żeby tak. One jeszcze postały w tej sieci tam, żeby ta oferta powisiała, tak, jak tak, wisi tak. Jest pożądane.
3: No. No tak, bo dłużej był na rynku, prawda, dłużej i więcej osób chciało go mieć, teraz wy go macie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Reklama.

0: jedzeni.
1: Za 15 minut będzie godzina 7. My zaglądamy do takiego kalendarza, który pokazuje nam tutaj, kto ważny przyszedł na świat przed laty.
2: Tak, my mówimy: kalendarzu, pokaż nam, kto się urodził.
1: Trzeba znać odpowiednie zaklęcie, mieć różdżkę i my już wiemy.
2: Proszę bardzo, przed laty Krzysztof Zanussi, rok 39, scenarzysta, reżyser filmowy.
1: Michał Żebrowski, no to też ze świata kina, polski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, podobno z bardzo niskim, ponętnym głosem, tak pani ocenia.
2: Pan Tadeusz.
1: Na przykład.
2: 76. Na świat przychodzi Maciej Molenda. Może wam nazwisko już nieznane, ale ja przypomnę tym, którzy w latach 90. dorastali. On śpiewał razem z Kubą tam, że mogę wszystko, wszystko możliwe.
1: Ale to tak jak przez mgłę. Venus Williams. Niektórym też może świtać, kiedy brylowała na światowych kortach. To amerykańska tenisista urodzona w 1980.
2: A 19 lat później przyszła na świat tenisista Elena Rybakina. Tak a propos tej piosenki, o której mówiłeś, że coś mi świta, powiem ci, że jak ktoś w latach 90. wracał z imprezy i śpiewał mogę wszystko, to też przez mgłę pamięta.
1: Pewnie zdecydowanie. O osoby, które urodziły się 17 czerwca, nie dosyć, że mogą mieć takie wspomnienia, to jeszcze są sympatyczni i mają niezwykłą intuicję.
2: Są obdarzeni talentem artystycznym, są wytrwali, ale mają swoje wady. Jedną z nich jest lenistwo na przykład i niechęć do ryzyka.
1: Ale bywają też uparci, w miłości są wierni, oddani swojej rodzinie, według tradycji osiągną sukces.
2: A w dziedzinach związanych z gastronomią i turystyką, proszę, od razu szef kuchni, szczęśliwa cyfra 5.
1: Kamień szlachetny to diament.
2: A sprzyjający wam znak zodiaku?
3: Byk!
2: O, proszę, solidny taki, no właśnie.
1: No dobrze, no słuchajcie, świętujcie, jeśli macie ku temu okazję, my gramy dla was. Zobacz, jak rozkołysze nas teraz.
2: Ale teraz klasyką pojechałeś.
1: Enrique we własnej osobie.
2: A to z tych czasów, kiedy się wracało z imprezy, się krzyczało, mogę wszystko.

0: Ja wiem, że nie każdy może to wszystko śledzić, to wszystko, co się dzieje, ale my trzymamy dla was rękę na pulsie.
1: Jasne, tak, mundial się dzieje, ale są wyniki, co się dzieje na boisku. No. Słuchajcie, jest mecz, Austria gra z Jordanią.
0: No. Co za widowisko, Austria-Jordania. No. I to jest końcówka pierwszej połowy, 4 minuty doliczone. W tej chwili ten doliczony czas gry.
1: Zobacz, co się dzieje, ale
0: jest 1-0, jest 1-0 dla Austrii, to jest poważna sprawa.
1: Tak, ale dobrze, że naszych tam nie ma, bo oni by w tym meczu nie mieli nic do gadania. Znowu by leciało do Szczęsnego, a nie, on już nie gra, przepraszam.
0: Widzę prawdopodobieństwo wygrania dla Austrii i dla Jordanii. 3% osób stawia, że Jordania wygra w tym meczu.
1: A się jeszcze zdziwicie.
0: Ja zawsze kibicuję słabszym,
1: na tym etapie nie ma już słabych drużyn. Yeah.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa, 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Jeśli chmury dziś na niebie, to tylko pojedyncze i chwilowo, bo przez większość dnia zdecydowanie to błękitne niebo będzie nam towarzyszyć i bardzo, bardzo dużo słońca. Także w perspektywie kolejnych dni nawet i fala upałów. Dzisiaj jeszcze niezbyt upalnie, 21 w porywach do 22 stopni, maksymalnie na termometrach w Kaliszu. Słaby wiatr będzie też nam towarzyszył, wiejąc z północnego zachodu. Ciśnienie na poziomie 1010 hektopaskali i to ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
5: 7.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska i Niemcy podpiszą dziś umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Samozwańcze patrole legitymujące obcokrajowców pod lupą policji. I Małgorzaty, łączcie się w ten weekend w Krakowie. Zlot Małgorzat. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dziś w Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Spotkanie ministrów odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Umowa ma dotyczyć m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Policja bada sprawę samozwańczych patroli, które pojawiły się na warszawskim dworcu centralnym. W internecie są nagrania, na których mężczyźni przebrani w mundury mieli nagabywać obcokrajowców i kontrolować ich dokumenty. Fałszywi mundurowi mieli plakietki z napisem "Bronimy polskiej granicy". Grupa o tej nazwie jest powiązana z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. O szczegółach Ben O'Connor.
7: Policja bada obecnie, czy umundurowani mężczyźni popełnili przestępstwo, mówi aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
8: Osoba prywatna nie ma prawa legitymować innych osób w rozumieniu żądania okazania dokumentu.
7: Incydentami zaniepokojone są także organizacje, które na co dzień pomagają migrantom w Polsce. Kalina Czwarnuk z Fundacji Ocalenie mówił o atmosferze zagrożenia wśród cudzoziemców.
9: Te sygnały dotyczące tego, że w Polsce nie ma dla nich miejsca albo nie są mile widziane, płyną nie tylko ze strony skrajnie prawicowej, ale też często ze strony polityków partii rządzących.
7: Za bezprawne żądanie danych osób i podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego grozi do 3 lat więzienia.
6: Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej ustawy, mówi premier Donald Tusk.
10: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu stawić na nogi.
6: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali, mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Holenderski senat przyjął ustawę zakazującą tzw. terapii konwersyjnej, czyli praktyk mających zmienić orientację seksualną lub tożsamość płciową. Za złamanie nowych przepisów będzie grozić grzywna do 27 tysięcy euro lub kara do 2 lat więzienia. Profesjonaliści, którzy będą prowadzić lub oferować takie praktyki, mogą również stracić prawo wykonywania zawodu. A teraz Kraków, gdzie po raz 10 odbędzie się zlot Małgorzat. Wydarzenie w najbliższą sobotę w krakowskim magistracie. Będzie tort, występy artystyczne i prezentacja Super Małgorzaty, zapowiada Małgorzata Stuch.
11: Którą w tym roku została Małgorzata Bogajewska, dyrektorka Teatru Ludowego w Nowej Hucie.
12: W tym roku życie to jest teatr, taki hasło i będzie Małgorzata związana z teatrem. Świetna reżyserka zresztą, taka nasza krakowska, więc tym bardziej jest ciepło w sercu.
6: Dodaje Małgorzata Jantos, jedna z inicjatorek zlotu, na który od lat przyjeżdżają Małgorzaty z całej Polski.
13: Michał Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Leo Messi dogonił Mirosława Klose i został współliderem klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Algierię 3-0, a Messi strzelił wszystkie 3 gole dzięki

0: historii reprezentacji Francji. Oczekiwaniom sprostali także Norwegowie, którzy wrócili na mundial po 28 latach. Pewnie pokonali Irak 4-1. Maja Chwanińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszałowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która wczoraj przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Turniejem w Queen's Club pożegnał się też Kamil Majchrzak, przegrał z Czechem Jerzym Lecheczką 5-7, 6-7. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. O ćwierćfinał Hurkacz powalczy dziś z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się dziś w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez swojej liderki wygrały 3 z 4 meczów. A dziś o 12 zagrają z Bułgarią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Myślisz, że ci piłkarze przed meczem to też czytają horoskopy na przykład? Żeby wiedzieć, czy może tutaj rzuci się w lewą stronę, to ja strzelam w prawo.
3: A powiem ci, że naszych jak obserwowałem w eliminacjach, to takie miałem wrażenie, że czasami tak.
2: Że chyba... No, że... Ale to wróżbita Maciej pewnie.
3: Ale powiem ci, jest gol! Jest gol!
2: Jest gol?
3: Mundial, na mundialu, tak. Austriacy prowadzą z Jordanią. O.
2: No, to dobrze.
3: Także tam jest, mecz na szczycie.
2: Będziemy trzymać dla was rękę na pulsie. A teraz już gramy dalej, Midnight Oil. No i za kilka chwil horoskop.

0: Reklama.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bony na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama. Ja się staram.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okulna 1. www.centrumkempingowe.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: No i sprawdzamy, co was dzisiaj czeka od barana zaczynając. Pewna plotka szykuje twoją uwagę i postanowisz szybko wyjaśnić zabawne, szczęśliwie, że zabawne nieporozumienie. Ostrożnie, nie zaczynaj dyskusji, jeśli sam masz coś na sumieniu.
4: Byku, zajmiesz się swoimi potrzebami. Taki trochę będziesz egoistyczny dzisiaj, ale czasami trzeba. I będziesz się domagać, aby wszyscy szybko spełnili absolutnie każdą twoją zachciankę.
3: Bliźnięta, no tutaj udany dzień przed wami. Zapytajcie siebie, czego potrzebujecie i zapytajcie, czy potrzebuje czegoś ktoś bliski, a zdobędziecie uznanie w pracy, także nie będziecie oszczędzać sił i środków, żeby komuś pomóc.
4: Rak, z jakiegoś powodu stanie się dzisiaj popularny. Przed tobą dzień pełen sympatycznych spotkań. Niektóre z nich będą dość niespodziewane, a dzięki refleksowi uda ci się dostosować do kilku sytuacji.
3: Ulwa dzisiaj bardzo przyjemnie. Twoje pomysły spotkają się z uznaniem. Szef stanie się nagle bardziej wyrozumiały. Dzień sprzyja szybkiemu załatwianiu także spraw urzędowych. To pięknie.
4: Panna nie powinna się chować przed osobami, które lubią rozmawiać na temat innych. Przekaże też komuś ważne wiadomości. No i dzięki temu będzie można się zastanowić, jak wspólnie podziałać w pewnej ważnej sprawie.
3: Teraz waga, bądź dobrej myśli, bo czeka cię dzień pełen ciekawych spraw i spotkań z sympatycznymi osobami. Słońce w Trygonie sprawi,
4: że... kluczowe.
3: Tak, tak. No. To sprawia, że ludzie będą słuchać cię i tego, co masz do powiedzenia.
4: A gdyby nie było Słońca w Trygonie, to by nie był taki fajny
3: dzień.
4: Jakby
3: było w seksie, to by cię nie słuchali.
4: Oj, tak? W ogóle, no gdzie tam. Skorpionie, będziesz pracowity, obowiązkowy. Pamiętaj jednak, żeby za ciężką pracę dzisiaj upomnieć się o nagrodę. Idziesz do szefa, mówisz podwyżka, on nie odmawia. To proste jest, takie banalne, że każdy to potrafi. Wieczorem skorpion odpocznie i zregeneruje siłę.
3: Pozazdrościć skorpionom. Strzelcu, ty z kolei staniesz się dzisiaj energiczny i wesoły i ułożysz plan działania na kolejne, nawet zbliżające się wakacje. Szybko załatwisz najważniejsze sprawy i jeszcze zostanie ci dużo czasu.
4: Koziorożec za to będzie pracowity i w ogóle nie będzie na nikogo czekać. Polecenia i nakazy nie będą dla niego zbyt wiele znaczyć, a do tego też istotny szczegół może umknąć uwadze koziorożca.
3: Przed wodnikiem dzień niespokojny. Ktoś może zrobić zamieszanie, w pracy będziesz rozwiązywać problemy, których wcale nie wywołałeś.
4: Ajajaj, no. Słońce w Trygonie, czy nie?
3: Nie.
4: No właśnie, o to
3: księżyc.
4: U ryb księżyc w Trygonie sprawi, że rybki ogarną silne emocje i postanowią bardziej pomagać innym. Co dalej? W takim nastroju będą unikać podejmowania ryzykownych decyzji, a po południu plany ryb się zmienią i zrealizują coś fajnego.
3: Czyli morał taki, że lepsze to słońce w Trygonie.
4: Zdecydowanie, bo księżyc to nic dobrego nie przynosi, nie?
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest przygotowujące kampery do wakacyjnych podróży Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski Okulna 1. www.centrumkempingowe.pl

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: 7.30 na zegarach w studiu Radia Centrum przy mikrofonie teraz Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Społecznicy i samorządowcy zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie, ponadto piątkowa prelekcja o Janie Ptaszynie Wróblewskim, a w sporcie Jakub Parzyński, który wraca do stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W tę sobotę społecznicy oraz samorządowcy połączą siły i w szczytnym celu zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie. 20 czerwca w hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu odbędzie się mecz charytatywny Fundacja Bread of Life kontra Kaliscy Samorządowcy oraz Kaliska Rada Sportu.
3: Zapraszamy na mecz charytatywny w koszykówce Bread of Life kontra samorządowcy. Jest to nasz trzeci mecz, pierwsze dwa odbyły się w Pleszewie, więc mamy taką własną już tradycję i mam nadzieję, że mecz będzie widowiskowy, efektywny. Przyniesie też środki dla Szymona, na którego zbieramy. Szymon traci wzrok, potrzebne są specjalistyczne badania diagnostyczne. Te badania nie są refundowane przez NFZ. Koszt takich badań to jest około 3000 euro. No, udaje nam się już powoli taką kwotę dopiąć. Myślę, że ten mecz będzie tylko taką nawiązką i dodatkiem, który skończy naszą zbiórkę.
2: Powiedział Radio Centrum Tomasz Jerzyk, prezes zarządu Fundacji Bread of Life. Kapitanem jego drużyny będzie Maciej Jaworski, prezes KS Kosz Pleszew, natomiast drużyny samorządowców Dawid Matczak, przewodniczący Rady Sportu Miasta Kalisza. Początek sobotniego meczu, na który wstęp jest wolny, o 14.30. Link do zbiórki dla Szymka znajdziecie na www.rc.fm, a partnerem medialnym meczu jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać!
2: Na prelekcję Jan Ptaszyn Wróblewski, obywatel świata, która odbędzie się w ten piątek w budynku PTTK w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29A. Spotkanie poprowadzi dwoje przewodników kaliskiego oddziału PTTK. Małgorzata Walczek-Kubiak, kierowniczka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, nakreśli rys biograficzny światowej sławy muzyka, a Arkadiusz Skarus, znawca i miłośnik jazzu, opowie o muzyce Ptaszyna i jego artystycznych przyjaźniach. Prelekcja organizowana przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK rozpocznie się o 17, a wstęp jest wolny. Jakub Parzyński wraca do Ostrowa. Syn legendy ostrowskiej koszykówki Dariusza Parzyńskiego kolejny raz założy żółto-niebieską koszulkę stali.
4: Jakub Parzyński dwa sezony temu w Ostrowie nabawił się poważnej kontuzji, przez którą bardzo długo pauzował. Wrócił na boisko w całkiem niezłej formie i reprezentował barwy czarnych Słupsk, dla których zdobywał średnio ponad 6 punktów i prawie 3,5 zbiórki, trafiając z gry na ponad 60% skuteczności. Kuba to bardzo dobry koszykarz, którego chciałem mieć w zespole. Będziemy mieć jeszcze dwóch nowych podkoszowych graczy, powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Klub jest blisko porozumienia z dwoma amerykańskimi obwodowymi koszykarzami, co oznacza, że najprawdopodobniej kontraktów nie przedłużą Quan Jackson i Trenton Gibson. Nie jest to jeszcze ostateczna decyzja, ale Jackson szuka angażu w mocniejszej lidze, a z Gibsonem mogą być rozbieżności odnośnie wysokości kontraktu, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban. Małe szanse są również na zatrzymanie Mareksa Meyerisa, choć z reprezentantem Łotwy temat definitywnie jeszcze nie upadł. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: I już miejscami większy ruch na drogach. W tej chwili zdecydowanie więcej samochodów na Górnośląskiej. Pojawia się ich także więcej na Alei Wojska Polskiego i na Alei Wolności w Kaliszu, skrzyżowanie Nowy Świat. Tutaj także ruch już całkiem spory. Poranne godziny szczytu trwają, ale bez jakichś znaczących, dużych utrudnień. Pamiętajcie o miejscach, gdzie mamy trwające prace drogowe. Remont z ulicy Sławickiej, remont na skręcie ulicy Majkowskiej w Długoszu. No i Opatówek, droga krajowa numer 12. Tutaj także wciąż sporo się dzieje. Mamy także pracę na drodze krajowej numer 36. To już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam także nieco zwolnicie. A w Pleszewie mamy przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Tymczasem Chińczycy biją na alarm. Podobno wojna cenowa dotycząca motocykli, wyobraź sobie, wymknęła się spod kontroli. To jest takie zjawisko, że robi się podobno tak tanio, że jakość siada, innowacje i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli na komunie już zamiast w ogóle rowerów to chińskie motocykle.
8: Ale
0: zaraz.
8: To ma swój to ma swój plus, bo tak sobie pomyślałem, że teraz każdy facet w kryzysie wieku średniego, tam 40.
0: To teraz każdy
8: właśnie,
0: będzie w kryzysie.
8: No, wszyscy mogą sobie kupić.
0: No to będzie się działo.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: No, tego.
8: Może...
9: Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.
15: Dzień dobry z Kalisza.

0: Jest pewne takie piękne, wdzięczne imię Małgorzata.
1: Tak, być może słyszeliście w wiadomościach, a jeżeli nie, to my wam spieszymy z informacjami. Będzie, czy był już? Był
0: będzie,
1: już.
0: Będzie, będzie w weekend, będzie, tak, ósmy zlot Małgorzat.
1: O właśnie, gdzie to jest?
0: W Krakowie. One zbierają się wszystkie Małgorzaty w jednym miejscu i jest fajnie, jest głośno,
1: i
0: jest wesoło.
1: I te znane Małgorzaty i te nieznane Małgorzaty. Tam jest taka impreza.
0: Dzieje się. No. My mamy sprzed roku też.
1: Zapis, tak. Też, co się działo? No, posłuchajcie. No,
2: proszę. Gosia!
1: Ale...
0: A działo się.
1: Impreza jest, no.
0: To był akurat taki krótszy zlot, jeśli chodzi o zloty, ale ogólnie zloty...
1: Dużo jest takich zlotów, tak?
0: Często się zdarzają.
1: Na przykład
0: często
1: w Kaliszu też ostatnio był taki zlot i też można było sobie poskandować.
0: Każdy znajdzie coś dla siebie, jeśli chodzi o zloty.
1: Są jeszcze zapisy, czy nie?
0: Są jeszcze, znajdziesz sporo.
1: I tu i tam?
0: Tak jest.
1: Wolne miejsce.
0: Chcesz posłuchać? Pooglądać?
1: Grajmy.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-0102-07. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
7: Garnitury, garnitury. Który wybrać, ale który?
8: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili już w okolicach 13-14 stopni temperatura rośnie i to bardzo szybko, by dzisiaj maksymalnie osiągnąć poziom 21-22 stopni. Pogodnie, słonecznie, bez opadów, chmur bardzo niewiele, słaby wiatr powieje z północnego zachodu, ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 8.
5: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: W oddziałach ZUS-u w całym kraju rusza strajk ostrzegawczy. Rząd planuje wyższą akcyzę na alkohol i opłatę cukrową i mniejsze korki w stolicy Podhala w związku z otwarciem ważnej inwestycji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy właśnie rozpoczyna się w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Kozieł.
7: Związkowcy zapowiadają, że pracownicy w całej Polsce na 2 godziny odejdą od swoich stanowisk pracy. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy zbyt niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą.
6: Kolejna próba wprowadzenia wyższej akcyzy na alkohol. Ministerstwo Finansów chce podnieść ją od przyszłego roku. W górę ma też pójść opłata cukrowa za słodzone napoje, gazowane i energetyki. Resort pracuje już nad odpowiednimi przepisami. Wszystkie wspomniane podwyżki mają dosypać pieniędzy nie tylko do dziurawej państwowej kasy, ale i do budżetu NFZ. Niemiecka policja skuła kajdankami w Berlinie Roberta Bąkiewicza i innych aktywistów ruchu obrony granic. Prawicowi działacze chcieli postawić krzyż przy głazie upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Przeszkodzili im w tym policjanci. Gdy wywiązała się szarpanina, funkcjonariusze użyli środków przymusu bezpośredniego. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. A więcej o tym Błażej Kulesza.
8: Przedstawiciele ruchu obrony granic zostali powaleni na ziemi i skuci kajdankami. W trakcie zatrzymania słychać było okrzyki gestapo, gestapo pod adresem niemieckich funkcjonariuszy. Jak podała berlińska policja, nie było zgody na przemarsz z krzyżem i tabliczkami informującymi o niemieckich zbrodniach wojennych. Aktywiści chcieli się udać przed kamień upamiętniający Polaków zabitych podczas II wojny światowej. Gdy postanowili zrealizować swój plan, napotkali na opór niemieckiej policji. Teraz sprawę wyjaśnia polski konsul w Berlinie.
6: Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po ulicach.
9: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
6: A jak mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji, instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Dobre wiadomości dla kierowców i turystów. Dzisiaj rano drogowcy oddali do użytku dodatkowy wjazd do Zakopanego, a to oznacza mniejsze korki w stolicy Podhala, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
10: Myślę, że nam to znacznie ruch rozładuje na samym wlocie do Zakopanego. Rondo wjazdowe, potem ulica Nowotarska, Chramcówki, to wszystko będzie ominięte i z perspektywy turysty do wyboru 2 drogi wjazdowe.
6: Budowa dodatkowego wjazdu do Zakopanego kosztowała około 6,5 miliona złotych.
5: Kursy walut.
3: Euro w tej chwili 4,23 zł, dolar amerykański 3,65 zł, średni kurs dla franka szwajcarskiego teraz to 4,61 zł.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa, 12:30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

0: I skończył się ten mecz Austria-Jordania. 3-1 wygrała Austria.
1: Ale emocje były, ale emocje. W ogóle to jest specyficzny mundial. My przejrzeliśmy dla was terminarz spotkań i no, są takie mecze, że kibic piłkarski...
0: Na co warto poczekać, żeby zanotować? Przygotujcie coś do pisania
1: tak,
0: sobie.
1: Więc po pierwsze rozpocznijmy od tego. Republika, gdzie to było? Jest Republika Konga, Uzbekistan.
0: To jest dobre spotkanie.
1: Dobre. No.
0: I to jest gdzieś tak już pod koniec.
1: 28 czerwca.
0: To, co dobre, zostawili na koniec.
1: 1:30 w nocy i to warto wstać.
0: Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan. To jest jedno z ciekawszych spotkań.
1: No a gdyby ktoś chciał obejrzeć jeszcze lepszy mecz, to 25 czerwca o 22, ale to będzie hicior. Ale hicior, powiem ci.
0: Kto gra?
1: Curacao.
0: Curacao.
1: Zwane powszechnie Curacao.
0: Tak. Do tej pory mieliśmy Curacao, to się teraz pozmieniało.
1: Kontra, wyobraź sobie Wybrzeże Kości Słoniowej na Mistrzostwach
0: To też będzie meczyko.
1: Ale tam się będzie działo.
0: Słuchajcie, jest co robić. Mam nadzieję, że zanotowaliście i będziecie oglądać.
1: No zdecydowanie. Ja się tylko boję, że gdyby Polska trafiła do tej grupy z Wybrzeżem i Curacao,
0: to szans nie ma.
1: Byłaby grupa śmierci. Radio.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Zbliżamy się do informacji z regionu. Tych zawsze można wysłuchać o 8.30 na antenie Radio Centrum.
2: Będziemy mówić m.in. o Orlen Superlidze mężczyzn. Piłka ręczna. Jaki jest terminarz, kiedy ruszają Ostrowianie, kiedy Kaliszanie? O tym powiemy już za chwilę.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
5: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
6: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich. Tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Reklama.

0: bardzo osobisty utwór od Dody, Pamiętnik, to już za nami, na zegarach w tej chwili 8:30, a w studiu Dawid Nawrocki.
1: Z centrum wydarzeń, wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie Święto Wolnych Książek, ponadto słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat w Odolanowie, a w sporcie terminarz Superligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dzisiaj przypada Święto Wolnych Książek, czyli polskie święto Book Crossingu, ogólnoświatowej akcji popularyzowania czytelnictwa, która swój początek miała w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włączyła się w nią w 2012 roku.
3: Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Book Crossing polega na zostawieniu przeczytanej książki w miejscu publicznym, w parku, pociągu, w kawiarni czy sklepie, gdzie czasem znajdziemy przygotowaną do tego półkę lub stolik, po to, żeby kolejna osoba mogła tę książkę przeczytać i przekazać dalej. Od 2018 przy Liceum imienia Adama Asnyka funkcjonuje regał miejski, poprzez który możemy wymieniać książki.
2: Powiedziała Radio Centrum Agnieszka Duleba z działu gromadzenia i opracowania zbiorów Kaliskiej Biblioteki. Półki z książkami na wymianę znajdują się także w większości miejskich placówek bibliotecznych, a stoisko z uwolnionymi książkami pojawia się również na wielu imprezach plenerowych, gdzie zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Już w ten weekend 20 i 21 czerwca Park Natury w Odolanowie zamieni się w miejsce, gdzie ożyją dawne tradycje, słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat. A to za sprawą wydarzenia pod tytułem Gród Bartosza – Noc Dwóch Tradycji.
4: Zaczynamy 20 o 16 i będzie to Dzień Słowiański. Noc Kupały. Będzie osada słowiańska, w której będzie można dotknąć na żywo tych wszystkich warsztatów starych rzemiosł, postrzelać z łuku, popróbować podpłomyków i wiele, wiele atrakcji czeka akurat jeśli chodzi o Gród Słowian. Będą koncerty, warsztaty plastyczne, Wiciewianków i oczywiście cały obrządek związany z Nocą Kupały. Po koncertach i po całym obrządku czeka nas fire show.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury. W niedzielę o 14:00 odprawiona zostanie msza w języku łacińskim, a później rozpocznie się cały obrządek, tym razem Nocy Świętojańskiej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości z całego regionu do wspólnej zabawy, szczególnie do przybycia w strojach słowiańskich, rycerskich i inspirowanych dawnymi epokami. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Orlen Superliga ruszy w weekend 5-6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrie Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów wielkopolskich, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
5: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez dwóch podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kimera Smusena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej w weekend 19-20 września zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby wielkopolskie, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw. W grupie spadkowej każdy zagra z każdym w systemie Match i Rewanż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut godzina 9, my ruszamy po raz kolejny na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski, gdzie w tej chwili można napotkać na utrudnienia m.in. droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj prace drogowe, no i zwolnijcie zdecydowanie. W związku z tym kierowcy, pamiętajcie o tych utrudnieniach, bo one mają potrwać całkiem długo, do końca roku planowo. Można korzystać oczywiście z objazdów przez Szał albo przez Tłokinie, jeśli sytuacja zrobi się naprawdę trudna i długi korek was czeka. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa ulicy Leduchowskiego, a także prace na drodze krajowej numer 36, to już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. W Pleszewie, przypomnijmy, mamy pracę na ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Tymczasem po wzrostach na stacjach paliw w maju absolutnym hitem na rynku samochodów wtórnych, oczywiście na rynku wtórnym, stały się auta z instalacją LPG. Wracamy
0: no,
8: do
0: proszę,
8: gazu.
0: Proszę. Wracamy do tradycji naszej tak. polskiej.
8: Mimo że ten gaz też droższy, no to jednak idziemy w tym kierunku.
0: No dobrze, to w pewien sposób też i ekologia, słuchaj. Nie wiem, czy słyszałeś o tych hybrydach, które się zagazowuje też.
8: Też już to robią,
0: no, tak? Jest, tak? Są takie rozwiązania.
8: Czekaj, jak elektryka przerobią na gaz i to auto zrobią w Polsce, gwarantuję.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Rok 1943, wtedy na świat przychodzi Barry Manilow, amerykański wokalista, piosenkarz, pianista, kompozytor, autor tekstów, producent nagrań, najbardziej znany takich przebojów jak Mandy, Weekend in the New England czy Copacabana. Zajmował się produkcją muzyczną dla wielu artystów, pisał także piosenki do musicali i filmów. Autor Mandy już teraz w głośnikach.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I kolejne ważne nazwisko ze świata muzyki, a tym razem chodzi o Paula Younga.
2: Rok 47, wtedy urodził się wokalista znany z występów Set Cafe i Mike and the Mechanics, ale oczywiście też Paul Young śpiewał solo.
1: Takie przeboje jak Nobody's Perfect, czy chociażby Word of Mouth, takie utwory są jego wielkimi przebojami, a sam Paul Young niestety już go z nami nie ma, zmarł w 2000 roku.
2: A my gramy Mike and the Mechanics i Word of Mouth w Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Chmur na niebie prawie nie widać. I tak przez większość dnia bardzo słonecznie, bardzo pogodnie i coraz cieplej, bo na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie do 21, w porywach 22 stopni. Do tego słaby wiatr wieje z północnego zachodu, ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zarobki lekarzy będą jawne dla rządu, jest projekt ustawy. Ważne przypomnienie dla rodziców, chodzi o 800+. I Kraków, który szykuje się na tegoroczne wianki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Rząd reaguje na głośną historię lekarza w trakcie specjalizacji, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, koordynując pracę SOR-u w jednym z warszawskich szpitali. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który umożliwi kontrolowanie wynagrodzeń medyków. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie mają ani możliwości sprawdzenia, ani uzyskania informacji, kto i ile zarabia. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek.
6: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Oznacza to, że rodzic, który złoży go w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
5: Więcej czasu na dopełnienie formalności mają rodzice nowonarodzonych dzieci. Wniosek mogą złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji. Rząd przygotowuje się na utworzenie stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. W tej sprawie powstał już projekt uchwały. Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych i mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. To bardzo poważne przedsięwzięcie, ocenił premier Donald Tusk.
7: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. Zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
5: Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec. To w jakiej formie będą stacjonować wojska, nie zostało jeszcze określone. W najbliższy weekend Kraków zamieni się w tętniącą życiem scenę. To z okazji wianków, które w tym roku odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą.
8: Od pokazów filmowych przez zabawy muzyczne, silent reading, przez silent disco, ale nie wszystko ciche, bo nie zabraknie też koncertów na Powiślu oraz wydarzeń sportowych w niedzielę. Także serdecznie zapraszamy.
5: Mówi Patty Just z krakowskiego biura festiwalowego, organizatora wianków. W programie stacje plecenia wianków, koncert Meli Koteluk i rejsy galarami. I jeszcze ciekawostka prosto od badaczy z University of Texas. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Kurtka może przydać się podczas pieszych wędrówek czy biwakowania, ale także rolnikom, żołnierzom czy służbom ratunkowym. W planach jest jeszcze stworzenie namiotów, plecaków i innych elementów ekwipunku.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hat-trick Messiego, dublety Mbappe i Haalanda, gwiazdy błysnęły na mundialu. Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0. Leo Messi strzelił wszystkie 3 gole i dogonił Miroslava Klose na liście

0: Chorwacją. Trener wyspiarzy Thomas Tuchel wie, że będzie ciężko. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Potrzebujemy takiego wszechstronnego występu. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzimy do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. W pozostałych meczach Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, Ghana z Panamą, a Uzbekistan z Kolumbią. Polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów w Bangkoku, wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W południe Polki zagrają z Bułgarią. W kolejnych dniach zmierzą się z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju ATP w Halle. Jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Ewą Lis, a Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lehečką. Dobre wyniki naszych sprinterek na meetingu lekkoatletycznym w Ostrawie. Ewa Swoboda wygrała bieg na 100 metrów, a Pia Skrzyszowska była druga na 100 metrów przez płotki. W rywalizacji płotkarzy Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. Mateusz Kołodziejski był z kolei trzeci w konkursie skoków z wyż.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 6 minut po godzinie 9. Upały nadchodzą podobno. Tak.
3: I to będzie tak solidnie, tak?
2: Tak, prawda? Tak, solidnie.
3: 3-2, 3-4.
2: 3-4, ale to spokojnie, to jeszcze parę dni. Póki co mamy dzień walki z pustynieniem i suszami.
3: No, można się to przygotować. Prawda, tak, oczywiście. Jakby zasuszyło, to pamiętajcie, że dużo, dużo wody, zwłaszcza podczas upałów.
2: Tak, będziemy o tym przypominać na pewno na bieżąco.
3: Ale teraz mamy feature dla was taki.
2: I
3: już to pachnie wakacjami, już tak. Czuć lato.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: 18 minut po godzinie 9. No co, jak ma się dużo kasy, to się wybiera na przykład jakiś fajny nowy samochód.
1: Jasne.
0: Coś takiego. Ale jak się jest Robertem Lewandowskim, no to można wybrać sobie nawet fajny jacht.
1: A, to jak masz więcej kasy niż dużo, to jeszcze więcej niż więcej, to wtedy możesz zainwestować w jacht o wartości prawie 33 milionów złotych katalogowo. Na taki jacht spogląda właśnie pan Lewandowski.
0: Tak, wybrał sobie dokładnie katamaran, czyli taki no stabilniejszy troszeczkę jacht. 24 metry długości, 12 szerokości. No to już można popływać,
1: tak,
0: prawda?
1: Masz tam 366 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, to możesz zmieścić 10 polskich rodzin na takiej powierzchni.
0: Tak, całą reprezentację.
1: A jeszcze nie
0: nawet.
1: Jeden upchnie tam, wiesz, kawalerki pomiędzy.
0: Po co mu ten jacht, słuchaj? Ja tak się zastanawiam. Może jak dostanie ten kontrakt w Chicago, to będzie sobie pływał, będzie taniej wyjdzie niż za samolot.
1: Może tak, bo to jest dobra opcja.
0: Mam też taki ranking, co robią faceci na emeryturze. 5 konkretnych przykładów. Praca z drewnem, wędkarstwo, gry strategiczne, modelarstwo, majsterkowanie.
1: I jacht. Jak
0: też
1: ma kasę, to jacht.
0: No właśnie,
1: widzisz,
0: może jednak emerytura, słuchaj.
1: Kryzys wieku średniego. No. No, Robert jak Robert, ale ani się to nie spodoba. Ladies and gentlemen.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 01 02 07. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak...
3: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
7: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: 9:30 na zegarach, teraz już Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącenie rowerzysty w Pleszewie, ponadto wizualizacja z rozmachem. Za chwilę szczegóły. Organy Wielkopolski w gminie Ceków, a w sporcie bramkarz MKS-u z szansą na występ w młodzieżowych mistrzostwach Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrąciła rowerzystę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Wczoraj po 13 w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z Wierzbową i Słowackiego w Pleszewie 37-letnia pleszewianka kierująca Hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w jadącego ulicą Lipową 36-letniego rowerzystę, który po zdarzeniu uderzył w stojący samochód ciężarowy marki Mercedes. 36-latek trafił do szpitala, a postępowanie w sprawie tego zdarzenia prowadzą policjanci z pleszewskiej komendy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu. Opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia. I to w tej ostatniej lokalizacji odbędzie się inauguracja Organów Wielkopolski.
3: W niedzielę 21 czerwca usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina i Francuzów Emanuela Sejourne i Ernesta Calce. Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tzw. muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert w niedzielę odbędzie się w kościele w Przespolewie Kościelnym po mszy świętej około 12:30. Wstęp wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. Maciej Burzawa, najmłodszy bramkarz MKS-u Kalisz, ma szansę na udział w Mistrzostwach Europy U20. Zawodnik otrzymał właśnie powołanie na cykl akcji szkoleniowych, które oprócz zgrupowań przygotowawczo-testowych obejmują udział w turnieju i mistrzostwach.
4: To kolejny w tym roku obóz szkoleniowy, w którym bierze udział 19-letni bramkarz MKS Kalisz. Maciej Burzawa znalazł się w gronie 18 podstawowych zawodników powołanych na szkolenie poprzedzające Mistrzostwa Świata w Rumunii. Zgrupowanie młodzieżowej kadry narodowej mężczyzn w piłce ręcznej rozpocznie się w weekend 20 czerwca w Pruszkowie. To będzie 6-dniowa konsultacja szkoleniowa trwająca do 25 czerwca, po której drużyna Mariusza Jurasika pojedzie do Rumunii na turniej zaplanowany od 26 do 28 czerwca. W tych rozgrywkach wezmą udział reprezentacje gospodarzy Turcji i oczywiście Polski. A po powrocie od 29 czerwca do 7 lipca w Warszawie odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe młodzieżowej kadry narodowej poprzedzającej Mistrzostwa Świata N20, które zostaną rozegrane od 8 do 19 lipca w Rumunii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 10.

0: darling.
1: Reklama.
2: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
3: Garnitur!
4: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa, 12:30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Hashtag. Warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia. Dla ciebie.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: Sięgamy dzisiaj po mocne granie, jak zawsze o tej porze, i Def Leppard to jest dobry moment, żeby zagrać właśnie tę ekipę.
2: Z ich najlepiej sprzedającego się albumu Hysteria, przebój z lat 90. Armageddon It.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Jeśli ktoś dzisiaj dzwonił od rana do ZUS-u i się nie dodzwonił, to my wiemy dlaczego.
2: To się nic złego nie dzieje. Tam po prostu jest...
1: Strajk.
2: Strajk. I jak jest strajk, to nie ma, że tam podniesiemy słuchawkę. Jest przerwa.
1: Jest przerwa i trzeba cierpliwie poczekać.
2: Ale spokojnie, nie wszędzie. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 10:00.
3: Reklama.
4: Im częściej my widzimy ciebie, tym rzadziej ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
5: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Temperatura rośnie dzisiaj na termometrach, maksymalnie 21-22 stopnie, do tego pogodnie, bardzo dużo słońca, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego zachodu. Ciśnienie powoli rośnie, a warunki biometeo są dzisiaj korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Problemy przy okienku i na infolinii. Od rana strajkowali pracownicy ZUS-u. Koniec prac policji na działce, na której znaleziono ludzkie płody. Powiemy też o historycznym powrocie pierścienia Zygmunta Starego do Polski. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pracownicy odeszli od stanowisk. Były też problemy na infolinii w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju. Skończył się właśnie dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę sześciokrotnie niższą, informuje Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
6: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
5: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Policja skończyła przeszukiwać działkę należącą niegdyś do 57-letniej patomorfolożki, która zakopała tam 34 ludzkie płody. Co dalej ze śledztwem? Marcin Starzec.
7: Prokuratura potwierdza zakończenie czynności na miejscu i zapowiada sekcję zwłok, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
8: Na chwilę obecną ujawniono m.in. 34 płody ludzkie, bądź ich fragmenty. Będą teraz sukcesywnie wykonywane badania sekcyjne na zabezpieczonych szczątkach ludzkich.
7: Sprawa wywołała reakcję środowiska medycznego. Konsultant wojewódzka w dziedzinie patomorfologii profesor Ewa Kaznowska wskazuje, że procedury postępowania ze szczątkami istnieją i ktoś ich nie przestrzegał.
9: Trzeba będzie dokonać przeglądu zarówno w szpitalach, jak i w zakładach patomorfologii, również i w zakładach prywatnych.
7: Magdalena H. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi jej do 12 lat więzienia.
5: Komisja Europejska reaguje na morderstwo Siemona Skrepeckiego. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Kremla został zastrzelony na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Bruksela pisze w oświadczeniu, że jest pewna, że polskie władze przeprowadzą w tej sprawie rzetelne dochodzenie. W sprawie zabójstwa są pierwsze zatrzymania, mówi prokurator Marcin Kozak.
10: Doszło do zatrzymania 2 obywateli Republiki Białoruś. Ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
5: Na dziś zaplanowano sekcję zwłok zabitego Rosjanina. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis Gaudium Mater Polonia wrócą dziś do Polski. Skradzione podczas II wojny światowej przez Niemcy skarby przekazane zostaną Polsce z okazji 35. rocznicy podpisania przez oba kraje traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zdaniem historyków powrót do Polski pierścienia Zygmunta Starego ma przede wszystkim znaczenie symboliczne, mówi Dariusz Nowacki, kurator zbiorów złotnictwa w Zamku Królewskim na Wawelu.
11: Pierwszy ujawniony dotąd zabytek ukradziony przez żołnierzy hitlerowskich we wrześniu 1939 roku z Sieniawy, ze szkatuły królewskiej, wraca do Polski. I to jest wielkie święto dla nas wszystkich.
5: Pierścień trafi do zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Ponad 3000 propozycji wpłynęło do tej pory w ogólnopolskim konkursie na nazwę nowego żaglowca szkoleniowego, który zastąpi Dar Młodzieży. Jeśli ktoś ma pomysł na nazwę statku, powinien się pospieszyć, bo termin nadsyłania zgłoszeń upływa o północy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Do it.
12: na rano.
3: Ja miałbym taką propozycję na przykład, żeby go nazwać Zaraz wracam, ten statek.
13: To jest dobra opcja.
3: Bo on co jakiś czas, w sumie więcej go nie ma niż jest.
13: Coś jeszcze mamy z takich, przemyślimy temat.
3: Pomyślimy, tak.
13: Kilka opcji,
3: i zgłosimy. A co tam było do wygrania? Nie wiem. Ale fajnie, że fajnie jakby się udało, nie?
13: 4 minuty po 10. Jeżeli macie swoje pomysły, to podrzućcie oczywiście. Jesteśmy z wami na facebookowym profilu Radia Centrum. Tam zawsze możecie napisać.
3: Kombinujemy dalej w głośnikach Pink.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Afera w wojsku. Wojsko się skarży, że musi zbierać butelki i oni mają na głowie ważniejsze sprawy,
2: a nie, ojczyzny,
1: tak, a nie kaucja na butelkach, prawda?
2: Sprawa jest poważna, bo okazuje się, że ta cała ustawa, w której zobowiązano nas do tego, żeby oddawać i w ogóle, żeby naliczać kaucję, to ona objęła zupełnie przypadkiem wojsko. Wojsko miało być wyłączone, a oni jak kupują wodę dla siebie, to
1: no
2: muszą...
1: Właśnie, a trochę wody wojsko jednak tak. zużyje. Wody i nie tylko.
2: Więc żeby uzyskać kaucję, to oni teraz zbierają te butelki, tak?
1: No, właśnie.
2: Jedni mają bomby atomowe, inni mają drony, a my mamy swoje butelki.
1: No co prawda możemy tym zmienić szpiega, co ten żołnierz w tym czarnym worku niesie i gdzie on to niesie, czy to jakaś tajna broń, ale no póki co wojsko musi sobie z tym jakoś radzić. Może jakiś specjalny oddział, może pułk specjalny.
2: Bo skoro już jest ten problem w wojsku, to trzeba by tworzyć jakieś korpusy, bataliony, mamy propozycje, tak?
1: Na przykład samodzielny pułk sortujący.
2: Albo batalion logistyki zwrotnej też byłby fajny.
1: Batalion zwrotny. No. Korpus selekcji surowców wtórnych, to tak poważnie brzmi.
2: I jeszcze, żeby było już tak na bogato, gdyby to był taki większy skład, to Gwardia Narodowa Kosza Żółtego.
1: Albo wiesz co, jakby oni na przykład konno chcieli te butelki oddawać, to pułk ułanów recyklingowych.
2: To mamy takie propozycje i jeszcze pan Janusz nam podesłał informację, że można utworzyć na przykład lokalny wielkopolski batalion butelkowy.
1: O, taki nasz, tutejszy, fajnie, z oddziałem w Kaliszu.
2: Tak, ktoś tym musi rządzić, więc proponujemy od razu powołanie naczelnego dowódcy sił recyklingowych, ewentualnie zwierzchnika operacji zwrotnych.
1: No i będą wtedy głośne rozkazy zgniatać, segregować, nie dyskutować.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
6: Posłuchamy już za kilka chwil o kontrolach kąpielisk. Chodzi o kąpieliska w Brzezinach dokładnie.
7: A więcej na temat o 10.30.

0: Erasmus, to już za nami 10.30 na zegarach. Teraz w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie kontrolę kąpieliska w Brzezinach, marszewskie dni pola, a w sporcie Mercedes wśród Łodzi.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tylko jedno kąpielisko w tym roku podlega pod nadzór kaliskiego sanepidu. Mowa o kąpielisku w Brzezinach, które już wkrótce zostanie poddane kontroli przed sezonem wakacyjnym.
4: W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane. W Brzezinach ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny, i już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej kaliskiego sanepidu. Na czym będą polegać badania kąpieliska?
4: W wodzie badamy generalnie dwa parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać.
2: Dodaje Bartosz Kliber, łącznie woda badana będzie 4 razy, 1 raz w czerwcu przed sezonem, 2-krotnie w lipcu i raz w połowie sierpnia przed zakończeniem sezonu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Marszewskie Dni Pola po raz pierwszy odbędą się w środku tygodnia. Organizator wydarzenia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaprasza rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem w środę 24 czerwca w godzinach od 9 do 15 na pola demonstracyjne w Marszewie koło Pleszewa.
5: To przełamanie wieloletniej tradycji, ponieważ dotychczas Marszewskie Dni Pola organizowano zawsze w niedzielę. Zmiana jest odpowiedzią na sugestie partnerów, wystawców. To oni wskazywali, że dzień roboczy może sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników Marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego, prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacje ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie rozpoczęło 132 sezon. Uroczyste otwarcie odbyło się nad Zalewem Wrzałem i było połączone z regatami wioślarskimi, memoriałem Władysława Żyto oraz chrztem dwóch nowych łodzi. Jak mówi Radio Centrum Lech Burchardt, prezes KTW Kalisz, jedną z nich jest najwyższej klasy 8 wioślarska ze sternikiem.
6: Ochrzciliśmy Mercedesa wśród łodzi wioślarskich. Ta 8 naprawdę jest dla nas czymś rewelacyjnym. KTW nie miało jeszcze takiej łodzi. 8 dla ciekawości podaje, to jest 18 m 20 cm, i ta 8 jest składana. No i pierwszy start, i dzięki tej matce chrzestnej pierwszy medal złoty na regatach Władysława Żytego zdobyła oczywiście nasza osada, walcząc z Wrocławiem.
2: Super nowoczesna 8 kosztowała blisko 150 tysięcy złotych i została sfinansowana z programu wspierania klubów sportowych PRO Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otrzymała imię Wielkopolanka, a jej matką chrzestną została wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Uroczystego wodowania dokonał dyrektor kaliskiej delegatury Szymon Wdowczyk. Drugim nowym nabytkiem KTW jest czwórka Maria, którą ochrzciła kaliska radna Karolina Skrzypczyńska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 11. Minął czas.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: No, tego. A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
0: Reklama.
8: Gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Będzie okazja posłuchać o Messi, będzie okazja posłuchać o Mbappe. To wszystko w związku z tym, co dzieje się...
2: Mekambe,
1: tak. Najlepszy piłkarz wszechświatów.
2: Mbappe,
1: tak.
2: Mbempe.
1: O nich wszystkich właściwie.
2: W wiadomościach?
1: Tak, o godzinie 11.
2: 11, dobrze. A my zmykamy.
1: My
2: powoli,
1: zmykamy. Tak. Po 11 będzie z wami Marzanna Forysiak. My serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Reklama.
3: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
5: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
4: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
6: Promocja trwa do 31 sierpnia.
4: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
6: Armatura24.pl.
7: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej, przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
8: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
9: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
6: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama. Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Za oknami teraz już prawie 19 stopni, dziś maksymalnie zobaczymy nawet 22 i to ma być bardzo słoneczny dzień. Dobre wiadomości są takie, że zaczyna do nas napływać już ciepłe powietrze i w kolejnych dniach możemy spodziewać się upału, więc jeżeli ktoś nie jest ciepłolubny, to dzisiaj zdecydowanie powinien korzystać z takiej pogody. Warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Od dziś koniec obniżonej akcyzy na paliwa. Projekt ustawy o artyście zawodowym dziś w Sejmie. I gwiazdy na mundialu błyszczą i sypią się bramki. Paulina Nawrocka, zapraszam. Kierowcy odczują już dziś pierwszy etap wyłączania rządowego pakietu paliwowego. Skończyła się niższa akcyza na paliwa. Maksymalna cena benzyny wzrośnie dziś o 13 groszy do 6,10 zł za litr, a diesel zdrożeje o 7 groszy. Litr będzie kosztował 6,44. Są też dobre wiadomości. Cena ropy spadła już poniżej 80 dolarów za baryłkę i nadal będzie spadać, mówi ekonomista Piotr Bartkiewicz.
6: W horyzoncie roku, dwóch, trzech będziemy mieli znowu do czynienia z nadpodażą ropy. Myślę, że w horyzoncie kilku miesięcy paliwa będą tańsze.
5: Cena ropy wzrosła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. W piątek ma być uroczyście podpisane wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Ruszyło kolejne posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o artystach zawodowych. Projekt zakłada, że osoby zajmujące się profesjonalnie twórczością i posiadające udokumentowany dorobek będą mogły ubiegać się o status artysty zawodowego, a co za tym idzie, jeśli nie przekroczą określonego limitu dochodów, o dopłaty do składek ZUS-owskich, co zagwarantuje im dostęp do publicznej ochrony zdrowia i przyszłej emerytury. Zaczynają się kontrole w warszawskich szpitalach. Są też doniesienia do prokuratury. To pokłosie afery związanej z gigantycznymi zarobkami młodego warszawskiego lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej. Rząd przyjął też projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Branża odzieżowa odetchnęła z ulgą, mówią jej przedstawiciele. Po decyzji Ministerstwa Finansów resort wyłączył ją na terenie kraju z systemu SENT, czyli systemu rejestrowania transportu towarów.
7: Po kraju bez zagrożenia karą możemy się poruszać z każdą ilością towaru, wozić na targowiska, do sklepów, z hurtowni, między magazynami. Już z tym nie ma problemów.
5: Pierwszy sukces jest, ale przedstawiciele branży wciąż dyskutują z rządem o tych, którzy już zostali ukarani. Leo Messi, najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Kylian Mbappe, najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Francji. Gwiazdy błysnęły na mundialu, a dzięki nim faworyci nie zawiedli. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Broniąca tytułu Argentyna pokonała Algierię 3-0, ale Messi strzelił wszystkie trzy gole. Czyli łącznie ma ich na Mistrzostwach Świata już 16, więc dogonił prowadzącego na liście wszechczasów Miroslava Klose. To tylko liczby, mówi Messi. To oczywiście powód do dumy, z drugiej strony to nic nie znaczy. Dla mnie Ronaldo był najlepszy, a nie był na pierwszym miejscu. Zatem to tylko statystyka. 14 bramek na mundialach ma już Kylian Mbappé. Wczoraj strzelił dwie, a Francja pokonała Senegal 3-1. Napastnik Realu Madryt został najskuteczniejszym zawodnikiem trójkolorowych w historii. Bardzo się cieszę, że mogę stać się jeszcze większą częścią historii mojego kraju. To coś, co zawsze chciałem zrobić. Błysnął także debiutujący na mundialu Erling Haaland. Ustrzelił dublet, a Norwegia wygrała z Irakiem 4-1.
5: A wieczorem na mundialu Portugalia zmierzy się z Kongo, a Anglia z Chorwacją.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: No, jeżeli ktoś będzie oglądał, no to sobie nie pośpi. 11:05. Piękny dzień na poranku. Tomek Michalak, teraz Marzanna Farysiak. Ja zapraszam teraz na spotkanie z Sylwią Grzeszczak, tamta dziewczyna.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do Galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49.

0: przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Daj, ten singiel zadebiutował na listach przebojów w oszałamiającym tempie, stając się jednym z najszybciej streamowanych utworów sportowych w historii. A to oczywiście Daj, oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA 2026, stworzony przez Shakirę we współpracy z Burna Boyem. Ten singiel też znajdziecie na liście przebojów Top 30. Na razie w propozycjach zajrzyjcie na rc.fm.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Polskie Święto Bookcrossingu to właśnie dzisiaj. Będziemy mówić o święcie wolnych książek w wiadomościach o 11:30.

0: 11:30, przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie Święto Wolnych Książek, ponadto słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat w Odolanowie, a w sporcie terminarz Superligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dzisiaj przypada Święto Wolnych Książek, czyli polskie Święto Book Crossingu, ogólnoświatowej akcji popularyzowania czytelnictwa, która swój początek miała w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włączyła się w nią w 2012 roku.
3: Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Book Crossing polega na zostawieniu przeczytanej książki w miejscu publicznym, w parku, pociągu, w kawiarni czy sklepie, gdzie czasem znajdziemy przygotowaną do tego półkę lub stolik, po to, żeby kolejna osoba mogła tę książkę przeczytać i przekazać dalej. Od 2018 przy Liceum imienia Adama Asnyka funkcjonuje regał miejski, poprzez który możemy wymieniać książki.
2: Powiedziała Radio Centrum Agnieszka Duleba z działu gromadzenia i opracowania zbiorów Kaliskiej Biblioteki. Półki z książkami na wymianę znajdują się także w większości miejskich placówek bibliotecznych, a stoisko z uwolnionymi książkami pojawia się również na wielu imprezach plenerowych, gdzie zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Już w ten weekend Park Natury w Odolanowie zamieni się w miejsce, gdzie ożyją dawne tradycje, słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat, a to za sprawą wydarzenia pod tytułem Gród Bartosza – Noc dwóch tradycji.
4: Zaczynamy 20 o 16 i będzie to Dzień Słowiański, Noc Kupały. Będzie osada słowiańska, w której będzie można dotknąć na żywo tych wszystkich warsztatów, starych rzemiosł, postrzelać z łuku, popróbować podpłomyków. I wiele, wiele atrakcji czeka akurat jeśli chodzi o Gród Słowian. Będą koncerty, warsztaty plastyczne, Wiciewianków i oczywiście cały obrządek związany z Nocą Kupały. Po koncertach i po całym obrządku czeka nas fire show.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury. W niedzielę o 14 odprawiona zostanie msza w języku łacińskim, a później rozpocznie się cały obrządek, tym razem Nocy Świętojańskiej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości z całego regionu do wspólnej zabawy, szczególnie do przybycia w strojach słowiańskich, rycerskich i inspirowanych dawnymi epokami. Partnerem wydarzenia jest Radio Centrum. Orlen Superliga ruszy w weekend 5 i 6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrię Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów Wielkopolski, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
5: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez dwóch podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kima Rasmussena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej w weekend 19-20 września zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby Wielkopolski, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw w grupie spadkowej. Każdy zagra z każdym w systemie Match i Rewanż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 12.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
5: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
0: Reklama.

0: Brzmi to trochę jak scenariusz filmu science fiction, ale Freedom Ship to jest po prostu ambitny projekt, który znowu nabiera rozpędu. To gigantyczne, pływające miasto, które ma pomieścić nawet 80 tysięcy osób, mieszkańców, gości oraz załogę. Twórcy chcą stworzyć samowystarczalne miasto na wodzie, które nie będzie zawijać do portów, a mieszkańcy mają podróżować po świecie bez opuszczania pokładu. Na ląd dostawać się będą promami lub helikopterami. Na statku mają znaleźć się szkoły, szpital, biura, banki, ogrody botaniczne, biblioteka, akwapark, muzea i do tego stadion na 15 tysięcy widzów. Będzie też własny system tramwajowy. Skala projektu jest ogromna. Freedom Ship byłby nawet niemal 5 razy dłuższy od największych współczesnych wycieczkowców. Obecnie nie istnieje stocznia zdolna pomieścić tak wielką konstrukcję, dlatego kadłub prawdopodobnie powstanie w częściach i zostanie zmontowany na otwartym morzu. Statek ma być też napędzany energią jądrową, co według twórców pozwoli na podróżowanie bez emisji spalin. Koszt? No tak, duży. Ten projekt jest szacowany na około 16 miliardów dolarów. Na razie istnieje głównie w wizualizacjach, ale jeżeli te plany się powiadą, to już za kilka lat po oceanach może pływać pierwsze na świecie miasto bez stałego adresu.
1: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W rękach policji znalazł się jeden z szefów gangu okradającego na wnuczka. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o 12.
2: Reklama.
3: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-01-0207. Znajdziesz nas na Facebooku.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690-680-245. Powtarzam 690-680-245. Okulna 1. Zapraszamy.
6: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
7: Garnitur!
8: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama. Gramy

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Dostajemy się na skrajbrzeżu Gorgias znad Francji Alpy. Od zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza. W tej chwili na termometrach 18 stopni. Odczuwalna temperatura 23 stopnie. Ciśnienie 1017 hektopaskali. A dziś zachmurzenie kłębiaste, małe i umiarkowane. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 12.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poszkodowani i utrudnienia po karambolu pod Krakowem. W rękach policji jeden z szefów gangu okradającego na wnuczkę wpadł w Hiszpanii. Zajrzymy też na mundial. Dziś 4 ostatnie mecze pierwszej kolejki. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Karambol na S7 pod Krakowem. Na drodze ekspresowej pomiędzy węzłem Bieżanów a zjazdem na ulicy Śliwiaka zderzyło się 7 samochodów osobowych i ciężarówka. W pojazdach znajdowało się w sumie 11 osób, mówi Mariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków.
5: 3 zostały zabrane do szpitali, w tym jedna za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego. I droga w kierunku Nowej Huty była początkowo całkowicie zablokowana. Od około godziny 9 ruch odbywa się jednym pasem w kierunku Nowej Huty.
4: Utrudnienia na drodze mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pozostajemy na południu. Nie tylko Polski. Sukces krakowskich policjantów w walce z mafią okradającą seniorów metodą na wnuczka. W Hiszpanii wpadł jeden z szefów gangu, Piotr G., pseudonim Ferenc. To 24-letni Rom, mówi oficer operacyjny, który pracuje przy tej sprawie.
6: On odpowiadał za werbowanie tak zwanych logistyków, ale co najważniejsze, to do niego spływały wszystkie środki, które pochodziły z przestępstw.
4: Policjanci nie ujawniają, jak wpadli na trop przestępcy, ale prawdopodobnie zgubił go luksusowy tryb życia, którym chwalił się w mediach społecznościowych. Gang, któremu szefował zatrzymany Piotr G., ma na koncie oszukanie co najmniej kilkudziesięciu starszych osób na kwotę co najmniej 2 milionów złotych. Wczoraj na rządzie, dziś już w Sejmie, ustawa, która ma monitorować zarobki lekarzy, jest już w parlamencie. Rządowym projektem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, która ma pozwolić na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL, zajmie się Komisja Zdrowia na rozpoczętym dziś 3-dniowym posiedzeniu Sejmu. Projekt to pokłosie afery związanej z zarobkami 28-letniego lekarza, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tymczasem pod obrady rządu wkrótce trafi projekt PSL o tak zwanym Safe 0%, poinformował wiceprezes ludowców, minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Według PSL-u to poprawiona wersja prezydenckiego projektu. Argentyna i Francja pokazały moc. Finaliści poprzedniego mundialu rozpoczęli ten aktualny od efektownych zwycięstw. Na przed nami ostatnie 4 mecze pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. Michał Waszkiewicz.
7: To był błysk 3 geniuszy. Leo Messi strzelił 3 gole, a Kylian Mbappé i Erling Haaland po 2. Dzięki nim Argentyna, Francja i Norwegia dobrze weszły w turniej. Skoro gwiazdy błyszczą, to zobaczymy dziś, w jakiej formie jest Harry Kane. Anglicy zagrają wieczorem z Chorwacją.
8: Team has a great balance.
7: Mamy świetny balans, doskonałą mieszankę doświadczenia z gry w wielkich meczach i możemy się oprzeć na tym doświadczeniu, co nam pomoże, ale mamy też świetnych młodych zawodników. Mecz Anglia-Chorwacja zapowiada się jako jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki, którą kończymy dziś w nocy meczami Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. No dobrze, ale wróćmy do gwiazd, bo swój ostatni mundialowy taniec rozpoczyna dziś Cristiano Ronaldo. Ma już 41 lat, ale jest mocno zmotywowany, bo nigdy nie dotarł do finału mundialu, a to już jego 6.
4: Mecz Portugalia Demokratyczna Republika Konga o 19.
2: Kursy walut.
3: No to jeszcze sprawdzamy, co tam w pieniądzach. Średnie ceny w kantorach euro po 4 zł 23 zł, dolar amerykański 3 zł 65 groszy, frank szwajcarski 4 zł 61 groszy i funt brytyjski po 4 zł 90 groszy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 12:00.

0: Reklama.
1: Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy!

0: Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy. Reklama.
2: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

19 minut po 12, środa, 17 czerwca, za oknami już taka prawdziwie letnia, słoneczna aura. Środek tygodnia, no i właściwie środek dnia, więc jeżeli macie w pobliżu jakąś filiżankę dobrej kawy, to idealny moment, żeby na chwilę złapać oddech, no i nabrać energii, bo dzień jeszcze długi. A teraz jeszcze najserdeczniejsze życzenia dla tych, którzy dzisiaj świętują. Swoje imieniny obchodzą dziś Albert, Franciszek, Izaura, Laura i Piotr. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów. Pięknego, słonecznego dnia wam życzę. No i wysyłam piosenkę Imagine Dragons, Follow You.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
0: Reklama.

0: Już za kilka minut, za 12:30 w programie Na ten temat rozmowa z Michałem Miklasem z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. A z naszym gościem rozmawiał będzie Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 12:30.
1: Na ten temat. Radio Centrum.
2: Dzień dobry, a moim i Państwa gościem jest Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Przed nami kolejna propozycja kulturalna dla mieszkańców Kalisza i regionu. W tę niedzielę, 21 czerwca, w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie odbędzie się następne spotkanie z cyklu Literatura na trawie. Gościem będzie Paweł Rzewuski, pisarz, historyk i autor nominowanej do Nagrody Literackiej Nike powieści Krzywda. I o tym wydarzeniu właśnie porozmawiam z dzisiejszym gościem, z panem Michałem. Literatura na trawie na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń organizowanych przez muzeum. Moje pytanie jest, skąd pomysł na taki cykl i czym on się wyróżnia na tle tych tradycyjnych spotkań autorskich?
3: Cykl Literatura na trawie jest cyklem spotkań, z którymi ciągle eksperymentujemy, staramy się testować tą formułę. Do tej pory naszymi gośćmi byli przede wszystkim osoby związane z naszą patronką, z bohaterką naszej pracy, z Marią Dąbrowską. Gościliśmy Dominikę Szumską, córkę bratanka Marii Dąbrowskiej. Gościliśmy Sylwię Chwedorczuk, która jest biografistką i edytorką listów Marii Dąbrowskiej. A teraz idziemy o krok dalej, stąd pomysł na spotkanie z jednym z najciekawszych pisarzy młodego pokolenia, właśnie z Pawłem Rzewuskim. Nazwa Literatura na trawie to oczywiście nawiązanie do unikatowego, plenerowego charakteru naszych spotkań. Jeżeli ktoś jakby i w inny sposób odczytuje tą nazwę, no to jest, czuję się w obowiązku zdementować. Niemniej zapraszamy oczywiście wszystkich miłośników literatury. Spotkanie odbędzie się w unikatowym, pięknym otoczeniu drzew i stawów, w otoczeniu dworku i skansenu etnograficznego. Stąd właśnie to otoczenie zbuduje atmosferę naszego spotkania.
2: Dworek Marii Dąbrowskiej to rzeczywiście miejsce wyjątkowe, bo ono kojarzy się przede wszystkim z autorką Nocy i Dni, ale coraz częściej staje się też przestrzenią spotkań współczesnej literatury.
3: Tak, mamy nadzieję, że będziemy w stanie rozwijać tą formułę tej przestrzeni rusowskiej jako przestrzeń spotykania się i rozmawiania o literaturze. Uważam, że Rusów jest magicznym takim miejscem i kto do nas przyjedzie, wyczuje tą magię, w której można o literaturze rozmawiać, można czytać literaturę, a być może również ją tworzyć, również pisać. Jest to wyjątkowa przestrzeń, tak jak już mówiłem, i ten anturaż rusowskiego parku w połączeniu z naszymi gośćmi z pewnością zapewni taką atmosferę właśnie do takich spotkań.
2: Tym razem zapraszacie Państwo Pawła Rzewuskiego. To nazwisko w ostatnich tygodniach bardzo często pojawia się w mediach literackich. Dlaczego właśnie ten autor?
3: Paweł Rzewuski według mnie to jeden z najciekawszych pisarzy młodego pokolenia. Za swoją ostatnią powieść Krzywda został nominowany do najważniejszych nagród literackich w Polsce, do paszportów polityki oraz oczywiście ostatnio do chyba ten najważniejszy, czyli do nagrody Nike. Paweł Rzewuski z wykształcenia jest historykiem, filozofem. Tworzy zarówno literaturę taką, książki popularno-naukowe, między innymi poświęconej mrocznej stronie przedwojennej Warszawy, Grzechy Paryża Północy, ale przede wszystkim ostatnio pisze powieści. Powieści, które są osadzone w realiach historycznych, ale też mają charakter takiej konwencji literatury gatunkowej. Jego pierwsza taka ważna powieść, Syn Bagien, to kryminał osadzony w przedwojennej Polsce w latach 30. na Polesiu. Natomiast ta ostatnia, Krzywda, to powieść historyczna osadzona w realiach XVII-wiecznej Polski. Jest to powieść grozy o takiej charakterystycznej formie powieści szkatułkowej. Myślę, że będzie o czym rozmawiać, ponieważ Paweł Rzewuski oprócz tych eksperymentów formalnych, oprócz tej udanej gry z konwencjami literackimi, jest też pisarzem, który zadaje nam ważne pytania, na przykład pytanie o wielokulturowe, zróżnicowane społeczeństwo, którym ponownie teraz się stajemy, czy między innymi o tą tytułową krzywdę, czyli taką emocję, która staje się coraz ważniejszym składnikiem, coraz ważniejszą determinantą naszej tożsamości. Krzywda, która domaga się czasami zemsty, a czasami takiego pozytywnego przepracowania w postaci odkupienia, w postaci wybaczenia. Także myślę, wydaje, że z Pawłem Rzewuskim jako historykiem i jako filozofem będziemy mogli poruszyć wiele ważnych tematów.
2: A jak pana zdaniem, co sprawia, że właśnie on zdobywa coraz większe grono czytelników?
3: Mi się wydaje, że Paweł Rzewuski w bardzo udany sposób balansuje na granicy takiej kultury popularnej, poruszając się w tej konwencji horroru, literatury grozy, kryminału, ze znakomitymi walorami takimi czysto literackimi. Mi się wydaje, że stąd jakby ta popularność, stąd te nominacje do najważniejszych nagród. Także jest to autor, który z jednej strony, mi się wydaje, zainteresuje ludzi wychowanych na prozie Sienkiewicza, z drugiej strony zainteresuje miłośników fantastyki, miłośników Andrzeja Sapkowskiego, no a z drugiej strony oczywiście tych czytelników bardziej ambitnych, którzy szukają rzeczywiście walorów literackich, autorów, którzy dokonują ciekawych rozwiązań formalnych w literaturze i którzy poruszają też ważne tematy, pomimo tego, że jest to literatura historyczna, kto odnosząca się do pewnych pytań uniwersalnych, czy tych, których interesują nas teraz we współczesnej Polsce.
2: To szczególny ogólnie moment, bo krzywda pana Pawła Żabowskiego została, tak jak pan wspomniał, nominowana do Nagrody Literackiej Nike, jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce. I właśnie, czy można powiedzieć, że do Rossowa przyjedzie jeden z najciekawszych obecnie polskich pisarzy?
3: Zdecydowanie. Mamy to szczęście i mieliśmy tą intuicję, żeby zaprosić Pawła Żabowskiego jeszcze przed tą nominacją. To jest oczywiście świeża nominacja. Kilka tygodni temu się dowiedzieliśmy, że Paweł Żabowski jest nominowany do tej najważniejszej nagrody literackiej. Niemniej ta powieść była już głośna przed tą nominacją. Wcześniej mieliśmy się okazję z nią zapoznać i mi się wydaje, że ta nagroda jeszcze bardziej podbija jego popularność i też zachęci kalickich czytelników do tego, żeby przyjechać i zadać Pawłu Żabowskiemu swoje pytania.
2: A czego właśnie mogą spodziewać się uczestnicy tego spotkania podczas samej rozmowy z autorem?
3: No na pewno uczestnicy spotkania, mówiąc tak górnolotnie, mogą spodziewać się podróży w czasie, podróży też w głąb naszej wyobraźni, którą zapewni właśnie ten anturaż naszego rusowskiego parku oraz no, bardzo charakterystyczny charakter tej literatury Pawła Żabowskiego, która nawiązuje do historii, która jest bardzo klimatyczna, która budzi grozę, budzi zaciekawienie. Jest to, jak mówiłem, kryminał, literatura grozy, także powieść niesłychanie fascynująca.
2: No właśnie, to brzmi wszystko jak nie tylko propozycja dla miłośników literatury, ale również dla osób zainteresowanych historią.
3: Jak najbardziej. No Paweł Żabowski jest historykiem, no jest doktorem filozofii, także tutaj możemy się spodziewać ciekawych dyskusji o historii, o tym, jak wyglądało dawne polskie społeczeństwo, z jakimi problemami się to społeczeństwo zmagało. Też możemy poczytać o tym jego dorobku popularno-naukowym, między innymi właśnie o tej Warszawie przedwojennej, która była takim miastem modernizującym się, otwartym na nowoczesność. Spodziewałem się trochę po tej książce, że ona będzie troszeczkę dekonstruować ten mit Warszawy jako Paryża Północy. Tymczasem wręcz przeciwnie, ona pokazuje właśnie, że Warszawa była ciekawym miastem, w którym tak naprawdę modernizowała się nie tylko Polska, nie tylko władza, ale również struktury przestępcze, struktury półświatka, gdzie również unowocześniało się mroczne życie przedwojennej Warszawy.
2: Porozmawiamy jeszcze o samym Rossowie. Wielu mieszkańców Kalisza zna to miejsce, ale nie wszyscy byli tam w ostatnim czasie. Proszę nam powiedzieć, dlaczego warto wybrać się tam właśnie w przyszłą niedzielę? Czy oprócz tego spotkania autorskiego będzie można zwiedzić także te muzealne ekspozycje?
3: Oczywiście, będzie ku temu wspaniała okazja, ponieważ zapraszamy Państwa na to spotkanie pierwszego dnia lata, także mam nadzieję, że pogoda nam dopisze tak, żebyśmy mogli w pełni odczuć wyjątkowy charakter tego miejsca. Oczywiście dla Państwa będą otwarte nasze ekspozycje. Ekspozycja stała w Dworku Marii Dąbrowskiej, również wystawa czasowa prezentująca historyczne stare zabawki, skansen etnograficzny, przestrzeń Rusowskiego Parku, w którym można odpocząć, odbyć spacer i zapoznać się z historią i wyjątkowym charakterem tego miejsca.
2: Czyli można powiedzieć, niedzielne spotkanie można połączyć z spotkaniem z pisarzem i z wycieczką do jednego z najciekawszych miejsc związanych z historią naszego regionu.
3: Jak najbardziej zapraszamy. Pogoda zapowiada się obiecująco. Niemniej jesteśmy bardzo elastyczni pod tym względem, także będzie gdzie się schować i przed ewentualnym deszczem, i przed ewentualnym słońcem, ale myślę, wydaje, że zobaczymy Rusów w pełnej krasie.
2: To na koniec proszę przypomnieć najważniejsze informacje organizacyjne.
3: 21 czerwca zapraszamy Państwa do Rusowa, do Dworku Marii Dąbrowskiej na spotkanie z Pawłem Żabowskim, jednym z najciekawszych pisarzy młodego pokolenia. Spotkanie się odbędzie o godzinie 14 w Dworku Marii Dąbrowskiej. Zapraszamy serdecznie.
2: Czy trzeba wcześniej rezerwować miejsca?
3: Nie trzeba wcześniej rezerwować miejsc, zapraszamy. Na pewno dla każdego znajdzie się miejsce.
2: Moim Państwa gościem był Michał Miklas z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, a rozmawialiśmy o kolejnym spotkaniu z cyklu Literatura na Trawie, którego gościem będzie Paweł Żywuski. Ja dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Na ten temat Radio Centrum.
0: Z naszym gościem rozmawiał Mateusz Kurzaj. Wkrótce tę rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm/podcasty.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.perla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.

0: To bardzo dobra wiadomość dla kierowców. Obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe przestały obowiązywać, ale w kolejnych dniach powinniśmy notować spadki cen paliw w związku m.in. z niższą ceną ropy na rynkach, więc już jutro paliwo powinno być tańsze niż dziś. A więcej o tym my będziemy mówić w wiadomościach o 13:00.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Żeby było słychać.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Od południowego zachodu rozwija się klin Wyżu Azorskiego z Francji. Na od zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza i to widać na termometrach. W tej chwili 19 stopni, ale odczuwalna 22 stopnie. 1017 hektopaskali ciśnienie rośnie, a zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła 13. Radio
5: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Salonik VIP w stołecznym szpitalu jest rządowa zapowiedź konsekwencji. Jutro tańsze paliwo, za chwilę sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też o dwugodzinnym strajku w ZUS-ie. Marcin Krzemiński, szef kancelarii premiera Jan Grabiec, zapowiada konsekwencje dla wszystkich, którzy mieli związek ze sprawą tzw. saloniku VIP w warszawskim szpitalu południowym, w tym polityków Koalicji Obywatelskiej.
7: Rozliczenie, pełne rozliczenie, ujawnienie wszystkich faktów do wszystkich, którzy za to odpowiadają, bez względu na to, czy są dyrektorzy szpitali, osoby nadzorujące, lekarze.
6: O sprawie napisał dziś Portal Zero, ale jak mówi Jakub Kośkowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, sytuacja w szpitalu południowym to tylko wierzch góry lodowej.
8: No jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś z ordynatorów, że jedzie jakiś VIP i trzeba się nim zająć.
6: Tak zwany salonik VIP to kolejna odsłona nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. Wcześniej media informowały o lekarzu bez specjalizacji i radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidzie Kacprzyku, który w rok zarobił 1 600 000 zł, pracując, jak deklarował, po 11 godzin każdego dnia. Jeszcze informacja sprzed kilku minut. Premier poinformował, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę, tu cytat, tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia. Przypomnę, że dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie, a w piątek głosowanie ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych. Jak wynika z obwieszczenia resortu energii, za litr benzyny 95 w czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, to o 4 grosze mniej niż dziś. Benzyna 98 będzie za 6,72, a olej napędowy za 6 zł 36 groszy i tu najwyższy baż 8-groszowy spadek. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przeprowadziły go rano 4 organizacje związkowe. Grzegorz Kozioł.
9: Akcja miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niski poziom płac, fatalne warunki pracy czy niski poziom zatrudnienia. Związkowcy domagają się m.in. 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. Pracodawca oferuje sumę 6-krotnie niższą, mówił Damian Eksterowicz, szef Solidarności w chorzowskim ZUS-ie.
10: Poparcie dla tej akcji wśród pracowników jest olbrzymie. Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80. tamtego stulecia.
9: Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie, podkreśla, że pensje pracowników ZUS-u są głodowe.
11: Podstawowe potrzeby to są pieniądze na zakupy spożywcze, żywnościowe, spłatę kredytów. I tego pracownicy ZUS-u nie mają. Tajemnicą Poliszynela jest to, że pracownicy, żeby żyć, pracują na kolejne etaty.
9: Związkowcy nie wykluczają strajku generalnego.
6: Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Halle. Po południu jego rywalem będzie Niemiec Daniel Altmaier. Wczoraj nasz tenisista pokonał rozstawionego z ósemką Andrija Rublowa. Pozostali Polacy grę w tym tygodniu już zakończyli. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie w Londynie przegrała z Niemką Iwą Lis. Na Kamil Majchrzak w pierwszej rundzie w Queen's Club przegrał z Czechem Jiřím Lecheczką.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 13:00.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Pogoda zapowiada się całkiem nieźle, więc przed nami letnie bojne wieczory przy ognisku albo grillu. No niestety czasem w bardzo trudnym towarzystwie komarów. No uprzykrzają nam życie, ale możemy się bronić na przykład abstynencją. Badania przeprowadzone m.in. w Burkina Faso i Holandii wykazały, że bardziej atrakcyjne dla komarów są osoby spożywające alkohol. Napoje z procentami podnoszą temperaturę ciała, do tego zwiększają ilość wydychanego dwutlenku węgla, no i zmieniają zapach skóry. A to wszystko działa na owady jak magnes. Co ciekawe, naukowcy obalają też popularny mit o grupach krwi. Twierdzą, że nie ma przekonujących dowodów na to, że komary wolą na przykład osoby z grupą zero. Jeżeli podczas takiego wieczornego relaksu komary wybierają właśnie ciebie, no to być może nie chodzi ani o grupę krwi, ani na przykład kolor ubrania, tylko o to, co przed chwilą miałeś w swojej szklance.
1: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50/50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
1: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A już ten weekend sportowe zmagania w szczytnym celu. W hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu odbędzie się mecz charytatywny Fundacja Bread of Life versus kalisty samorządowcy oraz kaliska Rada Sportu. Więcej o tym wydarzeniu w wiadomościach o 13.30.

0: 13.30, a przed nami kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wyjątkowy koncert w Zajezdni Kultury, ponadto wizualizacja z rozmachem, za chwilę szczegóły, a także mecz w szczytnym celu oraz Mercedes wśród łodzi w sporcie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Intencjonalność to płyta wyjątkowo intymna muzycznie, ale też bardzo mocno osadzona w miejscu. Maria Rutkowska, pochodząca z Pleszewa pianistka, postawiła na prostotę, minimalizm oraz ulubionych kompozytorów, w tym tych, którzy specjalnie dla niej skomponowali utwory, a wszystko nagrała w rodzimej Zajezdni Kultury za namową jej dyrektora Przemysława Marciniaka.
3: To punkt zwrotny i bezprecedensowy dla Zajezdni, bo oto wytwór kultury duchowej, ale i materialnej. Powstała płyta, przepiękna płyta, która została zrobiona przez Pleszewian. I w związku z tym zapraszamy Was na koncert poświęcony temu wspaniałemu projektowi.
4: Koncert promujący moją najnowszą solową, winylową płytę Intencjonalność odbędzie się w miejscu dla mnie najlepszym do tego typu wydarzeń, czyli w Zajezdni Kultury w Pleszewie. A zagram na tym koncercie utwory minimalistyczne kompozytorów światowych i kompozytorów mi bliskich, czyli poznańskich.
2: Powiedzieli Radio Centrum Przemysław Marciniak oraz Maria Rutkowska. Na płytę pianistka wybrała solowe utwory na fortepian, a zaprezentuje je na koncercie w ten piątek o 18:00, a wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu, opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinastowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Tę sobotę społecznicy oraz samorządowcy połączą siły i w szczytnym celu zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie. 20 czerwca w hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu odbędzie się mecz charytatywny Fundacja Bread of Life kontra kaliscy samorządowcy i Kaliska Rada Sportu. Kapitanem drużyny Bread of Life będzie Maciej Jaworski, prezes KS Kosz Pleszew, natomiast drużyny samorządowców Dawid Matczak, przewodniczący Rady Sportu Miasta Kalisza.
5: Jeżeli chodzi o osobistości z świata samorządu, to pojawi się pan Kulawinek, wiceprezydent miasta Kalisza, prezydent miasta Kalisza, który także zagra, Waldemar Olszyna, Jakub Kubisiak, Gajda Michał, Michał Józefiak, Marcin Szcześniak, Tomasz Grochowski. I jeżeli ktoś chce z radnych dołączyć, to jest otwarte zaproszenie dla każdego. Jeszcze jest czas, żebyście mogli, drodzy radni, przyjść, usiąść i zagrać tej drużynie po drugiej stronie.
2: Powiedział Radio Centrum Tomasz Jerzyk, prezes zarządu Fundacji Bread of Life. Początek sobotniego meczu, na który wstęp jest wolny, o 14.30. Link do zbiórki dla Szymka znajdziecie na naszej stronie internetowej, a partnerem medialnym meczu jest Radio Centrum. Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie rozpoczęło 132 sezon. Uroczyste otwarcie odbyło się nad Zalewem Wrzałem i było połączone z regatami wioślarskimi, memoriałem Władysława Żyto oraz chrztem dwóch nowych łodzi. Jak mówi Radio Centrum Lech Burchardt, prezes KTW Kalisz, jedną z nich jest najwyższej klasy 8 wioślarska ze sternikiem.
6: Ochrzciliśmy Mercedesa wśród łodzi wioślarskich. Ta 8 naprawdę jest dla nas czymś rewelacyjnym. KTW nie miało jeszcze takiej łodzi. 8 dla ciekawości podaje, to jest 18 metrów 20 centymetrów i ta 8 jest składana. No i pierwszy start i dzięki tej matce chrzestnej pierwszy medal złoty na regatach Władysława Żytego zdobyła oczywiście nasza osada, walcząc z Wrocławiem.
2: Super nowoczesna 8 kosztowała blisko 150 tysięcy złotych i została sfinansowana z programu wspierania klubów sportowych PRO Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otrzymała imię Wielkopolanka, a jej matką chrzestną została wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Uroczystego wodowania dokonał dyrektor kaliskiej delegatury Szymon Wdowczyk. Drugim nowym nabytkiem KTW jest czwórka Maria, którą ochrzciła kaliska radna Karolina Skrzypczyńska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
5: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: I już możecie dzwonić. Czynny ten numer telefonu dla wszystkich poszukujących pracy. 88 400 106 i 4. 88 400 106 i 4.

Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już niedługo w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Ministrowie podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Więcej o tym w wiadomościach o 14.
2: Reklama.
3: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
6: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
7: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
6: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
2: Reklama. Gramy tam.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Bardzo piękna pogoda, zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w niektórych miejscach wzrastające do dużego, maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie, w tej chwili 20, a temperatura odczuwalna 23. Wiatr słaby, umiarkowany, północny, północno-zachodni i zachodni, ciśnienie w tej chwili 1017 hektopaskali, stabilny, a biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zarobki medyczne pod lupą NIK-u. Kontrolę zlecił premier. Znamy rywali Lecha i Górnika Zabrze na start eliminacji do Ligi Mistrzów. Najpierw jednak nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej zostali zwolnieni i nie mają statusu podejrzanych, bo zebrane dowody nie wskazują, by mieli związek ze sprawą. Zabity w poniedziałek mężczyzna to 44-letni satyryk i karykaturzysta znany pod pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował rosyjskie władze i kilka lat temu wyemigrował do Polski. Sprawca uciekł. Wszystko na to wskazuje, że to było zabójstwo polityczne, mówi premier Donald Tusk, zastrzegł jednak.
6: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy.
5: Podkreślał premier, który na dzisiejszej konferencji prasowej zapowiedział też inną ważną rzecz, że zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli.
6: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całość kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
5: Decyzja premiera to pokłosie afery z zarobkami młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie. Już za pół godziny w Warszawie rozpocznie się spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Susza coraz dotkliwiej dotyka rejon Kampinoskiego Parku Narodowego. Od początku roku spadło tam tylko 40% opadów notowanych zwykle w tym okresie. Aby zatrzymać wodę, powstały bystrza, czyli urządzenia hydrotechniczne będące w istocie nasypami z kamieni i żwiru. Robimy co możemy, aby spowolnić odpływ wody, mówi dyrektorka parku Anna Wilińska.
7: Kiedyś w całej Europie, nie tylko w Polsce, taki dominował pogląd, że tereny należy zmeliorować, osuszyć, wykorzystać do celów nawet ekstensywnego rolnictwa. Zmienia się nam jednak ten reżim opadów. Próbujemy, żeby nasze kanały, które kiedyś dawno temu powstały, żeby one nie odprowadzały tej wody, nie drenowały, tylko wręcz przeciwne.
5: Od wielu lat wody w Kampinoskim Parku Narodowym jest coraz mniej, a średnie temperatury roczne są coraz wyższe, co powoduje wzmożone parowanie wody z mokradeł. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. To czwarte zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe zmierzy się z Ukrainą. Najlepszy w minionym sezonie piłkarskiej ekstraklasy Lech Poznań zagra z duńskim Olchus GF, a drugi w tabeli Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Oba polskie zespoły rozegrają pierwsze spotkania na wyjeździe. Mecze odbędą się w dniach 21-22 lipca, a rewanże tydzień później.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liz Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

0: I knew it, I knew you. To piosenka Taylor Swift, którą przygotowała na potrzeby filmu Toy Story 5. Taylor jest wielką fanką serii i napisała piosenkę z myślą o kowbojce Jessie. A na premierę filmu trzeba trochę poczekać, bo do 17 czerwca, czyli do dziś, piosenka czeka na wasze głosy na naszej liście przebojów Top 30.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Utwory Jana Sebastiana Bacha czy Fryderyka Chopina zabrzmią w niedzielę na inauguracji tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski. A szczegóły w wiadomościach o 14.30.

0: A co tam słychać w naszej najbliższej okolicy? Wiadomości już teraz, 14.30, Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Koncert Organy Wielkopolski w gminie Ceków Kolonia, ponadto marszewskie Dni Pola, a w sporcie medaliści z Krotoszyna.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia. I to w tej ostatniej lokalizacji odbędzie się inauguracja Organów Wielkopolski.
3: W niedzielę 21 czerwca usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina i Francuzów Emanuela Sejourne i Ernesta Calce. Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tzw. muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum profesor Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert odbędzie się w niedzielę 21 czerwca w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Bożej Pocieszenia w Przespolewie Kościelnym po mszy świętej około 12.30. Wstęp wolny, a partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać!
2: Na marszewskie Dni Pola, które po raz pierwszy odbędą się w środku tygodnia. Organizator wydarzenia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaprasza rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem w środę 24 czerwca w godzinach od 9 do 15 na pola demonstracyjne w Marszewie koło Pleszewa.
4: To przełamanie wieloletniej tradycji, ponieważ dotychczas marszewskie Dni Pola organizowano zawsze w niedzielę. Zmiana jest odpowiedzią na sugestie partnerów, wystawców. To oni wskazywali, że dzień roboczy może sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego, prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacje ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Niespełna 600 zawodników wzięło udział w 3-dniowych Orlen Mistrzostwach Polski Masters w siatkówce halowej. Medal tej wyjątkowej imprezy trafił również do zawodników z Krotoszyna.
5: Siatkarki i siatkarze w wieku od 35 do 86 lat rywalizowali na 5 boiskach. W sumie rozegrano 114 meczów. W kategorii plus 60 znalazła się również drużyna z Krotoszyna, która pod wodzą Pawła Radojewskiego, starosty krotoszyńskiego, doszła do finału. W rozegranym w niedzielę finale krotoszyński zespół zmierzył się z wielokrotnym mistrzem Polski, Borynia Jastrzębie Zdrój. Mimo zaciętej walki drużyna pretendentów z Krotoszyna niestety nie dała rady pokonać mistrzów. Jastrzębie Zdrój wygrało finałowe starcie z Krotoszynianami 2-0. Ostatecznie reprezentujący Krotoszyn seniorzy zostali wicemistrzami Polski. Jak zapowiadają Krotoszynianie, nie jest to ich ostatnie słowo i w kolejnych mistrzostwach znów będą chcieli powalczyć o złoto. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do 15.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
11: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Reklama.

0: Mieszkańcy Kalisza po 60 roku życia wciąż mogą korzystać z programu Złota Rączka dla Seniora. Bezpłatna pomoc przy drobnych takich domowych usterkach będzie dostępna do listopada tego roku albo do wyczerpania środków. Miasto finansuje robociznę, natomiast koszty wszystkich wymienianych elementów pokrywa senior. Program skierowany jest do seniorów prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe oraz mieszkających z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub również spełniającymi kryterium wieku. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 669 227 724 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13 do 17.
1: Radio Centrum i gra muzyka.
0: No ci, którzy kończą pracę o 15, pewnie już tak dyskretnie zerkają na zegarek, bo już 14.48, jeszcze trochę. No ale na razie niech wam ten czas szybko płynie z Madoną i Sabriną.

0: ostatniej chwili.
1: Straż pożarna została poinformowana o znalezieniu ubrań przy brzegu zbiornika wodnego na siedlu Tyniec w Kaliszu. Na miejsce skierowano zastępy straży, które podjęły działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz sprawdzenie, czy nie doszło do sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu osób przebywających w rejonie akwenu, a chodzi o osiedle Tyniec w Kaliszu.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń. Reklama.
2: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Daci już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
3: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
4: No, tego.
5: A może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Coraz cieplej dostajemy się na skrajwyżu Gorgias z nad Francji Alp. Od zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. No a temperatura całkiem przyjemna. Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany. Północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie 1017 hektopaskali. Stabilne. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 15.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Trwają poszukiwania sprawcy morderstwa w Białej Podlaskiej. Potem zarzuty za rzut tortem prezydenta Poznania i apteczka na wyjazd wakacyjny.
6: Środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe
5: przydadzą się nie tylko, gdy jedziemy z dziećmi. Marcin Krzamiński. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy morderstwa 44-letniego Roberta Kuzokowa. Rosyjski artysta i krytyk Kremla, znany jako Simon Skrepecki, zginął w poniedziałek od kilku strzałów w Białej Podlaskiej. Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Białorusi zostali dziś zwolnieni. W sprawie wciąż przesłuchiwani są inni świadkowie. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, może je przekazać anonimowo służbom, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
7: Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym. Po prostu możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
5: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok ofiary. Sprawę nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tragiczny wypadek na Krajowej 11 w Jastrowiu pod Złotowem w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła w zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Pozostajemy w Wielkopolsce. Są zarzuty po ataku tortem na prezydenta Poznania. Do zdarzenia doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Jak informuje policja, 40-latek, który rzucał tortem, odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej prezydenta, a także uszkodzenie jego garnituru, koszuli i krawata. Drugi z zatrzymanych, 22-latek, z kolei usłyszał zarzut ułatwienia popełnienia czynu, bo trzymając transparent i mówiąc do Jacka Jaśkowiaka, miał odwrócić uwagę prezydenta i innych osób od osoby z tortem. Obu mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Ukraina może się cieszyć z ustaleń szczytu G7 we francuskim Evian. Dziś przywódcy grupy kończą 3-dniowe obrady, o czym więcej Tomasz Orchowski.
8: We wspólnym, podpisanym też przez prezydenta Donalda Trumpa oświadczeniu, liderzy G7 zobowiązali się do wspierania Ukrainy, między innymi przekazania jej systemów obrony powietrznej. Zadeklarowali też zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę poprzez wzmocnienie sankcji między innymi na sektory ropy oraz gazu. Premier Kanady Mark Carney. Zmieniły się poglądy Amerykanów w sprawie Ukrainy na bardziej realistyczne. Na dzisiaj zaplanowano rozmowy o stosunkach z USA. Wygląda na to, że uległy one poprawie. Pytanie na jak długo, bo Donald Trump przyzwyczaił nas do częstej zmiany zdania. Także w sprawie Ukrainy.
5: Wakacje coraz bliżej. Do wyjazdu z dziećmi warto odpowiednio się przygotować. Oprócz ubrań i dokumentów ważnym elementem bagażu powinna być dobrze spakowana apteczka, mówi lekarka Katarzyna Męza.
6: Na wyjazdy jako mama i lekarka zabieram zawsze podstawową apteczkę, która zawiera środki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe, tym też na przykład krople na ból ucha. U dzieci występuje to dosyć często. Na pewno termometr, doustne preparaty nawadniające, na wypadek biegunki lub wymiotów.
5: Warto mieć też ze sobą ubezpieczenie turystyczne na wypadek nagłych zdarzeń podczas urlopu.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i oby nam się na urlopie żadne niespodziewane, nieprzyjemne niespodzianki nie przydarzały. 4 minuty po 15.
9: And for love's sake, each mistake, oh,

0: dokładnie co znaleziono, o tym powiedział nam rzecznik Kaliskiej Straży Pożarnej Jakub Pietrzak.
1: Krótko po godzinie 14 Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie, że w okolicach stawu pocegielnianego na osiedlu Tyniec odnaleziono pozostawione rzeczy, w tym m.in. wędki, natomiast w pobliżu tychże rzeczy nie przebywa żadna osoba. Na miejsce skierowano zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Również do tego zdarzenia udają się dwie specjalistyczne grupy ratownictwa wodno-nurkowego z Poznania oraz z Konina. W miejscu zdarzenia pracuje również policja.
0: No i tutaj jeszcze jest apel do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tych pozostawionych rzeczy, żeby skontaktować się ze służbami i też jeśli zobaczyliście coś niepokojącego właśnie w okolicy tego zbiornika, to również skontaktujcie się jak najszybciej ze Strażą Pożarną i Policją, bo tutaj no niestety może chodzić też o ludzkie życie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
4: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
5: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie. Na hasło radio 10% rabatu na usługi. Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
2: Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim uruchamia nabór wniosków o finansowanie działań ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski będzie można składać od 24 do 30 czerwca, wyłącznie w formie elektronicznej przez portal praca.gov.pl. Co ważne, wniosek można już teraz wypełniać i przygotować do złożenia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na Facebooku.
3: Telefon 62 73 73 255 lub 228.
4: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Będzie miał możliwość, żeby się wykazać. Najmłodszy bramkarz MKS-u Kalisz, Maciej Burzawa, otrzymał szansę na udział w Mistrzostwach Europy. Szczegóły w wiadomościach o 15:30.

0: 15.30, kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącenie rowerzysty w Pleszewie, ponadto wizualizacja z rozmachem. Za chwilę szczegóły. Organy Wielkopolski w gminie Ceków, a w sporcie bramkarz MKS-u z szansą na występ w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrąciła rowerzystę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Wczoraj po 13 w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z Wierzbową i Słowackiego w Pleszewie 37-letnia pleszewianka kierująca Hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w jadącego ulicą Lipową 36-letniego rowerzystę, który po zdarzeniu uderzył w stojący samochód ciężarowy marki Mercedes. 36-latek trafił do szpitala, a postępowanie w sprawie tego zdarzenia prowadzą policjanci z pleszewskiej komendy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu. Opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia. I to w tej ostatniej lokalizacji odbędzie się inauguracja Organów Wielkopolski.
3: W niedzielę 21 czerwca usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina i Francuzów Emanuela Sejourn i Ernesta Calce. Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tzw. muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert w niedzielę odbędzie się w kościele w Przespolewie Kościelnym po mszy świętej około 12.30. Wstęp wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. Maciej Burzawa, najmłodszy bramkarz MKS-u Kalisz, ma szansę na udział w Mistrzostwach Europy U20. Zawodnik otrzymał właśnie powołanie na cykl akcji szkoleniowych, które oprócz zgrupowań przygotowawczo-testowych obejmują udział w turnieju i mistrzostwach.
4: To kolejny w tym roku obóz szkoleniowy, w którym bierze udział 19-letni bramkarz MKS Kalisz. Maciej Burzawa znalazł się w gronie 18 podstawowych zawodników powołanych na szkolenie poprzedzające Mistrzostwa Świata w Rumunii. Zgrupowanie Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn w piłce ręcznej rozpocznie się w weekend 20 czerwca w Pruszkowie. To będzie 6-dniowa konsultacja szkoleniowa trwająca do 25 czerwca, po której drużyna Mariusza Jurasika pojedzie do Rumunii na turniej zaplanowany od 26 do 28 czerwca. W tych rozgrywkach wezmą udział reprezentacje gospodarzy Turcji i oczywiście Polski. A po powrocie od 29 czerwca do 7 lipca w Warszawie odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe Młodzieżowej Kadry Narodowej poprzedzającej Mistrzostwa Świata M20, które zostaną rozegrane od 8 do 19 lipca w Rumunii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Uważajcie, kierowcy, mamy zdarzenie drogowe na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, S11, tam na S11 kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały 3 osoby, wszystkie zostały przewiezione do szpitala. Kierujący busem był trzeźwy. S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa jest zablokowana w tej chwili. Objazd przez Przygodzice, a na miejscu pracują policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać szczegóły tego zdarzenia. Wędrujemy jeszcze do Kalisza, remont na Suli Sławickiej. Tutaj mamy jeden jeden kierunek na odcinku od Romańskiej do Celtyckiej i nie ma wjazdu od strony ulicy Romańskiej. Prace drogowe na skręcie Majkowskiej w ulicy Długosza. Przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Czasowa zmiana organizacji ruchu w tym miejscu. Cały czas praca remontowa na odcinku krajówki nr 12 z Kalisza do Opatówka. I tu sporo różnego rodzaju niespodzianek i pobocza rozkopane, remont jezdni. Miejscami zwróćcie uwagę na pachołki po obu stronach drogi, również ograniczenie prędkości i możliwe w tym miejscu objazdy albo przez szałę, albo przez Tłokinie. Ostrów Wielkopolski, mamy zwiększony ruch na trasie Kalisz-Ostrów, więc uważajcie, a w samym Ostrowie przebudowa Klasztornej, przebudowa ulicy Leduchowskiego i przebudowa krajówki nr 36. To fragment za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharzew-Lamki-Łąkocinie, ruch wahadłowy, ograniczenie prędkości i jeszcze tymczasowa sygnalizacja świetlna. I na chwilę wędrujemy do Pleszewa. Zmiana organizacji ruchu na ulicach Zielonej, Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu cały czas obowiązuje.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Co roku do Europy trafiają setki tysięcy używanych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Najnowsze dane pokazują, że zdecydowana większość z nich wcześniej została uznana za szkodę całkowitą. Nie oznacza to, że każde takie auto jest niebezpieczne, ale ustalenia Europejskiej Prokuratury pokazują, jak łatwo do sprzedaży mogą trafić również samochody z ukrytymi wadami, nawet bez poduszek powietrznych. Stany Zjednoczone pozostają trzecim najważniejszym kierunkiem importu samochodów używanych do Polski. W pierwszym kwartale 2026 roku sprowadzono stamtąd 31 tysięcy pojazdów.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli Twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609 010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy. Reklama.
6: Radio Centrum.

0: Uważajcie, kierowcy, wciąż występują utrudnienia po wypadku na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. O szczegółach opowiedziała Radiocentrum rzeczniczka ostrowskiej policji.
1: Dzisiaj przed godziną 14 ostrowska policja została poinformowana o zdarzeniu drogowym na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, droga S11, gdzie jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały 3 osoby, wszystkie zostały przewiezione do szpitala, kierujący busem trzeźwy. Droga S11 od ronda Strugi w kierunku Pleszewa jest aktualnie zablokowana, objazd przez Przygodzice. Na miejscu pracują policjanci, którzy będą dokładnie wyjaśniać szczegóły tego zdarzenia.
0: Uważajcie, kierowcy, bo niestety ta piękna pogoda bywa bardzo niebezpieczna. Jeżeli chodzi o informacje dla innych kierowców, to zawsze możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać na facebookowy profil Radia Centrum.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A nasz numer to 662 503 1064.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Czy będzie wyższy podatek cukrowy i droższe małpki? Zobaczymy. Na razie trwają prace, a więcej o tym w wiadomościach o godzinie 16.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
4: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
3: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
4: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
3: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
4: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
3: i Arkadiusz Mareniec.
5: Kalisz, szykujcie się na największy rodzinny festyn tego lata. 20 czerwca Transport Cup. Koncerty, gwiazdy sportu i telewizji, konkursy, loty helikopterem, turniej piłki nożnej i mecz Gwiazdy kontra Kalisz. Stadion Miejski przy Łódzkiej. Zaczynamy od 11. Wstęp wolny.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
10: Garnitur!
11: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
12: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: Powoli dostajemy się na skrajwyżu Gorgias nad Francji, Alpy i od zachodu napływa coraz cieplejsza polarna morska masa powietrza. Na razie możemy schować parasole, dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego i ciepło. Dziś maksymalnie do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany północny i północno-zachodni, a ciśnienie 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 16.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Strajk w ZUS-ie. Powiemy, czego domagają się pracownicy. Droższe małpki, za chwilę o rządowych planach. Sprawdzimy też, co dziś na Mundialu. Marcin Krzamiński. Sparaliżowana obsługa i pracownicy, którzy na 2 godziny odeszli od biurek. Tak dziś rano wyglądały oddziały ZUS-u w całej Polsce podczas strajku ostrzegawczego. Protestujący domagają się nie tylko podwyżek w wysokości 1200 zł dla każdego, no ale także poprawy warunków pracy, większego zatrudnienia i ograniczenia nadmiaru obowiązków. Jak twierdzi Danuta Łukasik z oddziału w Chorzowie, pracownicy ZUS-u mają najniższe zarobki w całej administracji państwowej.
6: To jest nasze wołanie do rządu, do pracodawcy, o godne warunki pracy.
5: Jeśli nie dojdzie do nowych rozmów i porozumienia z pracodawcą, kolejnym krokiem może być strajk generalny. Dawid Kacprzyk został zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie, podają stołeczne media. To efekt burzy, jaka przetoczyła się po informacjach o jego zarobkach. W rok lekarz miał zarobić 1 600 000 zł. W szpitalu południowym był koordynatorem SOR-u, jest radnym na warszawskim Ursusie. 2 skorodowane niewybuchy znalazł spacerowicz w lesie w rejonie miejscowości Stanisław Górny w powiecie wadowickim w Małopolsce. Zneutralizowali je saperzy z Krakowa. Znalezisko to prawdopodobnie pociski z czasów II wojny światowej. Rząd wróci do sprawy podatku cukrowego. W efekcie może to się przełożyć na wyższe ceny tzw. małpek, czyli alkoholu sprzedawanego w małych butelkach. Rząd chce jesienią przyjąć projekt dotyczący podwyższenia stawki opłaty alkoholowej. Miałaby ona wzrosnąć 4-krotnie. Premier potwierdził, że rząd na pewno zajmie się kwestią tego podatku.
7: Ja bym nie miał nic przeciwko temu, żeby jeśli mamy gdzieś ściągać pieniądze, to z alkoholu i z cukru, bo to powinno przynieść też tak korzyści zdrowotne, ale jak pojawi się na rządzie, to będę informował o naszym stanowisku precyzyjnie.
5: Według deklaracji rządu środki uzyskane z wyższego podatku niemal w całości mają zasilić system ochrony zdrowia. Na Mundialu zagrają dziś Anglia z Chorwacją. Anglicy jedyne Mistrzostwo Świata wywalczyli w 1966 roku. Teraz znów przyjeżdżają na turniej jako jeden z faworytów i pytanie, jak poradzą sobie z presją. Zwłaszcza, że na początek czeka ich trudne starcie z 3. drużyną świata. Michał Waszkiewicz.
8: Anglicy na każdym turnieju powtarzają jak mantrę: football is coming home, ale coś nie chce wrócić. W Katarze już w ćwierćfinale zatrzymała ich Francja, 8 lat temu w Rosji w półfinale lepsza okazała się Chorwacja. I to właśnie brązowi medaliści z Kataru będą dziś pierwszym rywalem Anglików. Trudnym, mówi selekcjoner Thomas Tuchel. Musimy się dostosować, musimy też odpowiednio ustawić nasz pressing, musimy przejąć inicjatywę. Właściwie, aby wygrać, to musimy pokazać to wszystko. Wiemy, że Chorwacja to silny zespół, podchodzi do nich z pełnym szacunkiem, ale też z pewnością siebie. Anglia ma naprawdę mocny skład, ale Chorwaci na ostatnich 2 mundialach pokazali, ile znaczy kolektyw. Hitowe starcie 1. tygodnia mundialu o 22.
5: W 2. meczu w tej grupie Gana zagra o 1:00 w nocy z Panamą.
2: Kursy walut.
3: Sprawdzam jeszcze średnie ceny w kantorach i już wiemy, że euro to 4,23 zł. Dolar amerykański po 3,65 zł, frank szwajcarski 4,61 zł, a funt brytyjski po 4,90 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 16:00.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
0: Reklama.
4: Radio Centrum, żeby było słychać.

0: Prokuratura chce postawić Patrykowi Jakiemu zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązku przy awansowaniu wysokiego oficera służby więziennej w Kaliszu Marcina Strzelca. Link do reportażu Szkoła Ziobry. Zarzuty autorstwa Kacpra Sulowskiego w artykule Kariera Czarno na Białym na naszej stronie.
1: www.rc.fm

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Już najbliższą niedzielę spotkanie, w najbliższy piątek spotkanie, prelekcja Jan Ptaszyn-Wróblewski, obywatel świata. Więcej na ten temat w wiadomościach o 16.30.

0: 16.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Społecznicy i samorządowcy zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie, ponadto piątkowa prelekcja o Janie Ptaszynie Wróblewskim, a w sporcie Jakub Parzyński, który wraca do stali.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W tę sobotę społecznicy oraz samorządowcy połączą siły i w szczytnym celu zmierzą się ze sobą na koszykarskim parkiecie. 20 czerwca w hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu odbędzie się mecz charytatywny Fundacja Bread of Life kontra Kaliscy Samorządowcy oraz Kaliska Rada Sportu.
3: Zapraszamy na mecz charytatywny w koszykówce Bread of Life kontra samorządowcy. Jest to nasz trzeci mecz, pierwsze dwa odbyły się w Pleszewie, więc mamy taką własną już tradycję i mam nadzieję, że mecz będzie widowiskowy, efektywny. Przyniesie też środki dla Szymona, na którego zbieramy. Szymon traci wzrok, potrzebne są specjalistyczne badania diagnostyczne. Te badania nie są refundowane przez NFZ. Koszt takich badań to jest około 3000 euro. No, udaje nam się już powoli taką kwotę dopiąć. Myślę, że ten mecz będzie tylko taką nawiązką i dodatkiem, który skończy naszą zbiórkę.
2: Powiedział Radio Centrum Tomasz Jerzyk, prezes zarządu Fundacji Bread of Life. Kapitanem jego drużyny będzie Maciej Jaworski, prezes KS Kosz Pleszew, natomiast drużyny samorządowców Dawid Matczak, przewodniczący Rady Sportu Miasta Kalisza. Początek sobotniego meczu, na który wstęp jest wolny, o 14.30. Link do zbiórki dla Szymka znajdziecie na www.rc.fm, a partnerem medialnym meczu jest Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Na prelekcję Jan Ptaszyn Wróblewski, obywatel świata, która odbędzie się w ten piątek w budynku PTTK w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29A. Spotkanie poprowadzi dwoje przewodników kaliskiego oddziału PTTK. Małgorzata Walczek-Kubiak, kierowniczka Regionalnej Pracowni Krajoznawczej, nakreśli rys biograficzny światowej sławy muzyka, a Arkadiusz Skarus, znawca i miłośnik jazzu, opowie o muzyce Ptaszyna i jego artystycznych przyjaźniach. Prelekcja organizowana przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK rozpocznie się o 17, a wstęp jest wolny. Jakub Parzyński wraca do Ostrowa. Syn legendy ostrowskiej koszykówki Dariusza Parzyńskiego kolejny raz założy żółto-niebieską koszulkę stali.
4: Jakub Parzyński dwa sezony temu w Ostrowie nabawił się poważnej kontuzji, przez którą bardzo długo pauzował. Wrócił na boisko w całkiem niezłej formie i reprezentował barwy czarnych Słupsk, dla których zdobywał średnio ponad 6 punktów i prawie 3,5 zbiórki, trafiając z gry na ponad 60% skuteczności. Kuba to bardzo dobry koszykarz, którego chciałem mieć w zespole. Będziemy mieć jeszcze dwóch nowych podkoszowych graczy, powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban. Klub jest blisko porozumienia z dwoma amerykańskimi obwodowymi koszykarzami, co oznacza, że najprawdopodobniej kontraktów nie przedłużą Quan Jackson i Trenton Gibson. Nie jest to jeszcze ostateczna decyzja, ale Jackson szuka angażu w mocniejszej lidze, a z Gibsonem mogą być rozbieżności odnośnie wysokości kontraktu, powiedział Radio Centrum Andrzej Urban. Małe szanse są również na zatrzymanie Mareksa Meyerisa, choć z reprezentantem Łotwy temat definitywnie jeszcze nie upadł. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2 u Staromiejskiego.

0: informacje dla kierowców.
1: To jest trudny moment dla kierowców, bo to w pół do piątej i spory ruch w różnych miejscach. A w Kaliszu największe kłopoty na Alei Wojska Polskiego, na Chałceskiej i na Podmiejskiej. No i remonty. Na Solisławickiej mamy jeden kierunek, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza. Tu wyłączony jeden pas ruchu i przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Cały czas prace remontowe, odcinek krajówki nr 12 Kalisz-Opatówek też niestety o tej porze dosyć zakorkowany. Można jechać objazdami, ale można też jechać i postać tu i ówdzie. Jednostronne zwężenie jezdni mamy w Opatówku od lasu przy restauracji do stacji benzynowej przed krzyżówką ze zjazdem w kierunku Szałego. No i tutaj ograniczenie prędkości do 40, wyłączona jest sygnalizacja świetlna. Od Rogatki w Opatówku do Zdun prace remontowe, zwężenia, pachołki na poboczach i też ograniczenie prędkości. W Ostrowie Wielkopolskim korkuje się Krotoszyńska, Raszkowska, spora też na Alei Słowackiego i jeszcze dojazdy do krajówki nr 25. Tutaj też spory ruch. Ruch też i kłopoty na trasie Kalisz-Ostrów. Mamy też przebudowywaną ulicę Klasztorną, odcinek od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, przebudowa ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej, no i cały czas kłopoty na odcinku Zacharzew Lamki Łąkociny. Tu drogowcy mamy wahadło, ograniczenie prędkości i tymczasową sygnalizację świetlną. A w Pleszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej i na przebudowywanej ulicy Kazimierza Wielkiego.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
1: Stellantis rozpoczął testy drogowe samochodu z bateriami półprzewodnikowymi. Opracowane w ogniwa Fest oferują wyższą gęstość energii oraz działają w szerokim zakresie temperatur. Ogniwa tego typu umożliwiają również wyraźne skrócenie czasu ładowania od 15 do 90% w zaledwie 18 minut. To nowa technologia, która może stanowić rewolucję na rynku samochodów elektrycznych.
0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Za 22 minuty 17.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30. Boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
3: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: Nie da się ukryć, że czekaliśmy na takie popołudnie.
1: Upalnie gorąco, można wyskoczyć na lody albo na Rodos. Jak macie jakieś działeczka, to idealnie.
0: Jeżeli szukacie dobrych wiadomości, to mam bardzo dobrą, zwłaszcza dla kierowców. Od jutra my zapłacimy, znaczy jutro generalnie zapłacimy za paliwo mniej. Więc kto może, jeszcze nie jedzie na oparach, to może się wstrzymać do jutra.
1: Tam paliwo na rower.
0: No pogoda sprzyja, więc czemu nie? Wiadomości na temat paliwa już niedługo o godzinie 17, a tuż po 17, jak widać, w dobrym nastroju. Będę. Karolina, będę. Romkę, Marzanna Prysiek, do usłyszenia, papa.
2: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie już sporo słońca, bardzo przyjemnie, powyżej 20 stopni. Ponad dzisiaj maksymalnie 23 stopnie, ale coś czuję, że na niektórych termometrach w słońcu ta temperatura poszybuje jeszcze znacznie. Wiatr z północnego zachodu słaby, teraz 13 km na godzinę, a na barometrach mamy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 17.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polska i Niemcy podpisały nową umowę o współpracy obronnej. Potem kolejne kroki po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Zajrzymy też na stację paliw. Marcin Krzemiński. Polska i Niemcy podpisały dziś nową umowę o współpracy obronnej. Okazją do tego jest 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie. Podpisy pod dzisiejszą umową złożyli ministrowie obrony obu państw Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius.
6: Umowa w dziedzinie obronności, przed chwilą przez nas podpisana, otwiera nowe pola do współpracy. W dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wspólnej odpowiedzialności, wspólnego dowództwa na Bałtyku, w dziedzinie nowych technologii, w tym szczególnie działań w kosmosie.
5: Umowa dotyczy także współpracy w mobilności militarnej i rozwoju infrastruktury wsparcia logistycznego. Choć niemiecki rząd był chętny na porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa, polskie władze nie zgodziły się na taki wariant, by uniknąć sporu politycznego. Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, który był koordynatorem SOR-u i zarobił w rok 1 600 000 złotych, został zwolniony. Szpital przygotowuje także zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się też do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z funkcji członka zarządu i dyrektora do spraw medycznych placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Zarobki medyczne znajdą się pod lupą kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, mówi premier.
7: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć.
5: Tymczasem od 1 lipca po raz kolejny wzrosną zarobki pracowników medycznych. Dla dyrektorów szpitali oznacza to jednak, że po podwyżki zgłoszą się do nich nie tylko lekarze etatowcy, no ale w krótkiej perspektywie także ci pracujący na kontraktach. I jeszcze informacja sprzed chwili. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy. Chodzi o sprawę lekarza radnego Dawida Kasprzyka. Jutro zapłacimy za paliwo mniej. Mowa o cenach maksymalnych, jak wynika z obwieszczenia resortu energii za litr benzyny 95. W czwartek nie zapłacimy więcej niż 6 zł 6 groszy, a za olej napędowy 6 zł 36 groszy. Sport. W drugiej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Raków Częstochowa zagra z maltańskim Valletta FC, z kolei GKS Katowice z przegranym meczu kwalifikacji do Ligi Europy Hajduk Split MSK Żylina. Raków pierwszy mecz rozegrał u siebie, katowiczanie na wyjeździe. Spotkania tej rundy zaplanowano na 23 i 30 lipca. Dodam, że losowanie par rozgrywek odbyło się dziś w Szwajcarii.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Teraz jeszcze dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. 17 czerwca w kalendarzu. Czekajcie, to jaki to dzień mamy, bo ja już się pogubiłam. Środa. No i dobrze, czyli powiedzmy, że środek tygodnia, że w dobrym kierunku weekendowym zmierzamy, a ten weekend będzie taki gorący i taki słoneczny. Tak, ja wiem, że część z Was będzie w pracy, będę się łączyć w bólu, ale gdzieś tam może uda się skubnąć chociaż trochę czasu, żeby się wygrzać w tym słoneczku.

0: Reklama.
1: Przedszkole otwarte także w sobotę. Jest takie w Kaliszu. Jedyne takie w mieście, ale blisko lasu, bo przy Lubelskiej 22. Zapewniamy dzieciom codzienne spacery i wycieczki rowerowe po lesie. A jeśli twoje dziecko ma alergie pokarmowe, stworzymy mu indywidualne menu. Od września promocyjne ceny dla nowych przedszkolaków. Małe, kameralne, niepubliczne przedszkole, kolorowy świat. Otwarte także w soboty. Kalisz, Lubelska 22. Telefon 609-010207. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Nowe Centrum Samochodów Używanych Ignaszak już otwarte. Zapraszamy do Kalisza, Aleja Wojska Polskiego 11. Na miejscu znajdziesz sprawdzone auta z programu Audi Select Plus oraz certyfikowane, używane marek Skoda, Volkswagen i wiele innych. Pewne pochodzenie, sprawdzona jakość i gotowe do jazdy. Ignaszak. Wybierz auto dla siebie.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 17, środa i 17 czerwca. W kalendarzu czerwiec już prawie w połowie, już prawie w kierunku tym bardzo przyjemnym, czyli letnim, do końca astronomicznej wiosny. Pozostało tylko 3 dni, więc lato, lato i to lato się z nami przywita, bo przecież już ten weekend i ta najkrótsza noc i najdłuższy dzień, a wiecie co taką nocą można? No właśnie, ja tylko tak delikatnie podpowiadam. A w kwestiach świętowania, zanim jeszcze przejdziemy do weekendu, to przypomnę, że dzisiaj mamy, uwaga, Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, czyli jak tak niektórzy mówią po wojskowemu, zmechole dzisiaj mają święto, więc pozdrawiamy wszystkich. I oczywiście Dzień Czołgisty. No i dorzucimy jeszcze jedno ogólnopolskie Święto Wolnych Książek. Tu możecie się zgłaszać do przeróżnych bibliotek i księgarni, bo czasami jest tak, że te książki uwolnione można przytulić, przygarnąć, przeczytać i oddać dalej. Fajnie by było, gdybyście na wakacje znaleźli coś, co można sobie zabrać ze sobą na urlop i poczytać.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
3: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575-144-248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
0: Reklama.
4: Ja się

0: 17.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie Święto Wolnych Książek, ponadto słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat w Odolanowie, a w sporcie terminarz Superligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Dzisiaj przypada Święto Wolnych Książek, czyli polskie święto Book Crossingu, ogólnoświatowej akcji popularyzowania czytelnictwa, która swój początek miała w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Adama Asnyka w Kaliszu włączyła się w nią w 2012 roku.
3: Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Book Crossing polega na zostawieniu przeczytanej książki w miejscu publicznym, w parku, pociągu, w kawiarni czy sklepie, gdzie czasem znajdziemy przygotowaną do tego półkę lub stolik po to, żeby kolejna osoba mogła tę książkę przeczytać i przekazać dalej. Od 2018 przy Liceum imienia Adama Asnyka funkcjonuje regał miejski, poprzez który możemy wymieniać książki.
2: Powiedziała Radio Centrum Agnieszka Duleba z działu gromadzenia i opracowania zbiorów Kaliskiej Biblioteki. Półki z książkami na wymianę znajdują się także w większości miejskich placówek bibliotecznych, a stoisko z uwolnionymi książkami pojawia się również na wielu imprezach plenerowych, gdzie zwykle cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Już w ten weekend 20 i 21 czerwca Park Natury w Odolanowie zamieni się w miejsce, gdzie ożyją dawne tradycje, słowiańskie obrzędy i średniowieczny klimat, a to za sprawą wydarzenia pod tytułem Gród Bartosza, Noc Dwóch Tradycji.
4: Zaczynamy 20 o 16 i będzie to Dzień Słowiański, Noc Kupały. Będzie osada słowiańska, w której będzie można dotknąć na żywo tych wszystkich warsztatów starych rzemiosł, postrzelać z łuku, popróbować podpłomyków. I wiele, wiele atrakcji czeka akurat jeśli chodzi o Gród Słowian. Będą koncerty, warsztaty plastyczne, Wiciewianków i oczywiście cały obrządek związany z Nocą Kupał. Po koncertach i po całym obrządku czeka nas fire show.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Jakubczyk, dyrektorka Odolanowskiego Domu Kultury. W niedzielę o 14 odprawiona zostanie msza w języku łacińskim, a później rozpocznie się cały obrządek Nocy Świętojańskiej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców oraz gości z całego regionu do wspólnej zabawy, szczególnie do przybycia w strojach słowiańskich, rycerskich i inspirowanych dawnymi epokami. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Orlen Superliga ruszy w weekend 5-6 września. Netland MKS Kalisz na inaugurację sezonu 26-27 podejmie mistrza Polski Industrię Kielce, a z kolei Rebut KPR Ostrowia uda się na wyjazd do Opola. Za to już w trzeciej serii gier dojdzie do derbów wielkopolskich, których gospodarzem będzie klub z Kalisza.
5: Rebut KPR Ostrowia ma bardzo trudny terminarz na otwarcie ligi, tym bardziej, że będzie zaczynać rozgrywki bez dwóch podstawowych graczy, którzy dołączą do zespołu dopiero w drugiej części sezonu. Zespół Kimera Smusena na inaugurację zagra w Opolu z Gwardią. W drugiej kolejce podejmie u siebie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. W trzeciej, w weekend 19-20 września, zagra w Kaliszu z Netland MKS-em, a w czwartej we własnej hali zmierzy się z mistrzem kraju Industrią Kielce. Zespół z Kalisza rozpocznie rozgrywki również od mocnego uderzenia, bo zmierzy się u siebie z Industrią Kielce. Później uda się na wyjazd do Kwidzyna. Następnie zagra we własnej hali derby wielkopolskie, a w czwartej kolejce pojedzie do Legionowa. Dodajmy, że w nowym sezonie Orlen Superligi zagra tylko 12 drużyn. 8 najlepszych zespołów awansuje do fazy play-off. 4 kluby zagrają w grupie spadkowej. Cała faza play-off toczona będzie do 2 zwycięstw. W grupie spadkowej każdy zagra z każdym w systemie mecz i rewanż. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny. W tej trasie ruch jest jeszcze taki dosyć spory. Będą miejsca, w których będziecie musieli nieco postać w korku. Tak wygląda, taka jest sytuacja na drodze krajowej numer 12. To trasa Kalisz-Opatówek, no i oczywiście Rogatki z Dunę. Tutaj dzieje się najwięcej, tu musicie postać nieco w korku. Pamiętajcie, tymczasowa organizacja ruchu cały czas obowiązuje. Sygnalizacja świetlna również, no i sporo zwężeń. A jak dajecie znać, samo centrum miasta już nieco odkorkowane, tylko na skrzyżowaniach miejscami z Wojska Polskiego. Tutaj dzieje się nieco więcej. I 25 za rondem, za Podmiejską, gdzieś w kierunku Korczaka. Tutaj rzeczywiście trzeba będzie trochę uzbroić się w cierpliwość. W kwestiach związanych z remontami jeszcze szybkie przypomnienie. Ten największy to droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, czyli odcinek Zacharza, Wlamki, Łąkocinę. Tutaj cały czas tymczasowa sygnalizacja świetlna. Tyle w temacie. Jedźcie ostrożnie.
8: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Co roku do Europy trafiają setki tysięcy używanych samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Są najnowsze dane, a te pokazują, że zdecydowana większość z nich wcześniej została, uwaga, uznana za szkodę całkowitą. No ale nie oznacza to, że każde takie auto jest niebezpieczne, ale ustalenia Europejskiej Prokuratury pokazują, jak łatwo do sprzedaży mogą trafić również auta z ukrytymi wadami, nawet bez poduszek powietrznych, więc trzeba się naprawdę mocno pilnować.
8: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Już prawie 23 minuty do godziny 18:00.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay MI jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Jeszcze szybka informacja dla kierowców od słuchacza Radia Centrum, Łukasza. Bardzo dziękuję, Łukasz, za informację. Żebyście uważali na skrzyżowaniu ulic Staszica i Młynarskiej, to w Kaliszu. Tam już robi się spora dziura i można sobie coś urwać przejeżdżając, więc bądźcie czujni, oby tam się szybko drogowcy zajęli tym tematem. Przypominam, dziura między na skrzyżowaniu ulic Staszica a Młynarska. A za informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum, Łukaszowi.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich, wśród rzeczy ważnych i ważniejszych, mamy także pewną kurtkę. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która zbiera wodę pitną z powietrza. Takie ciekawostki również w wiadomościach, a to już o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
7: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
9: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
8: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Tak jak Wam wspominałam, idziemy w dobrym kierunku, bardzo słonecznym, bardzo przyjemnym. Jutro tych stopni maksymalnie zobaczymy nawet 26. Od samego rana już takie 14-16, ale gdzieś tam coś się przebąkują synoptycy o lekkich, przelotnych opadach deszczu. To tylko w części naszego regionu. Wiatr od rana z zachodu będzie wiał słabo i niewiele przyspieszy. Warunki biometeo będą korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 18.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zabójstwo Rosjanina w Polsce zleciły obce służby, mówi minister sprawiedliwości. Afera w warszawskim szpitalu. Politycy mieli być obsługiwani poza kolejnością. Europejscy członkowie NATO zadeklarowali więcej wojsk szybkiego reagowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwaj Białorusini zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego satyryka krytykującego Moskwę zostali zwolnieni. Policja wciąż poszukuje sprawcy. To było zabójstwo polityczne na zlecenie. Tak zdarzenie w Białej Podlaskiej komentuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Takie zabójstwa organizują służby specjalne. Ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. W Polsce przebywa wielu dysydentów, osób, które otwarcie krytykują reżimy zarówno z Białorusi, jak i z Rosji.
5: Policja ma już rysopis sprawcy, jednak ze względu na możliwy polityczny charakter służby nie podają szczegółów. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To w związku z kolejną odsłoną afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. To tam lekarz bez specjalizacji jako koordynator SOR-u zarobił w ciągu roku ponad 1,5 miliona złotych. W dodatku, jak wynika z ustaleń portalu Zero, prominentni działacze Koalicji Obywatelskiej byli na tym oddziale przyjmowani bez kolejki, a na przeprowadzenie badań czekali zaledwie kilkanaście minut. Cezary Jaszczyk.
7: Doniesienia o nieprawidłowościach oburzyły miejską opozycję. PiS oprócz nadzwyczajnej Rady Miasta domaga się też dymisji w Radzie Nadzorczej Szpitala.
8: Wiemy, że w Radach Nadzorczych zasiadają prominentni politycy Platformy Obywatelskiej. Jest to na przykład burmistrz Ursynowa, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Szpitalu Południowym.
7: Mówił radny Damian Kowalczyk. Jak dodał, jeśli wyniki kontroli potwierdzą wszystkie ustalenia mediów, odpowiedzieć za sytuację powinna też wiceprezydent odpowiedzialna za sprawy zdrowotne. Konsekwencji wobec Renaty Kaznowskiej domaga się też Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
9: Ale też wobec Marcina Kierwińskiego, szefa stołecznych struktur Koalicji Obywatelskiej, który dopuścił do tak skrajnej patologii w obrębie swojej partii.
7: Ewentualną dymisję Marcina Kierwińskiego wykluczył dziś premier Donald Tusk.
5: Są kolejne kroki, także personalne, po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Lekarz Dawid Kacprzyk, główna postać afery w szpitalu, został zwolniony. Szpital przygotowuje też zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Chodzi o nieprawidłowości przy obsadzie lekarza w grafiku. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwrócił się do Rady Nadzorczej Szpitala, by odwołała z zarządu placówki dr Agatę Kusz-Rynkun. Europejscy członkowie NATO zwiększyli deklaracje dotyczące wojsk, które mogą zostać postawione do dyspozycji w sytuacji kryzysowej. Chodzi o działania po ograniczeniu wkładu Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jutro w Brukseli odbędzie się spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej kurtkę, planują jeszcze zrobić namioty, plecaki i inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań. W ciągu doby taka kurtka może zgromadzić od 400 do 900 ml pitnej wody.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy grupowej Mistrzostw Świata. Hitem będzie wieczorne starcie Anglii z Chorwacją. Potem Gana zagra z Panamą, a nad ranem Kolumbia, której zabrakło na mundialu w Katarze, zmierzy się z debiutującym na tym poziomie Uzbekistanem. Trener Kolumbijczyków Nestor Gabriel Lorenzo chce widzieć u swoich piłkarzy pełne zaangażowanie.
11: Chcemy cieszyć się tą chwilą. Jesteśmy wdzięczni, ale też chciałbym, żeby moi piłkarze gryźli trawę, wręcz umierali za koszulkę Kolumbii na boisku. boisku. Tak, powtarzam im od samego początku. Dzięki Bogu po 8 latach wracamy na Mistrzostwa Świata. Mamy sobie wielką nadzieję, ogromną chęć, by pokazać się z jak najlepszej strony i to jest przesłanie, które towarzyszy nam każdego dnia.
12: I ese es el mensaje continuo de todos los días.
10: Ostatni mecz pierwszej rundy rozpocznie się o 4:00, a pierwszy Portugalia Demokratyczna Republika Konga już o 19:00. Polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. To 4:e zwycięstwo drużyny Stefana Lavariniego w rozgrywkach. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina. Polki w Tajlandii zmierzą się jeszcze z Holandią i z Kanadą. Belgijski kolarz Wout van Aert nie wystartuje w nadchodzącym Tour de France z powodu przedłużającej się kontuzji łokcia, ogłosił jego zespół Visma Lisa Bike. 31-letni zwycięzca 10 etapów Tour de France w piątek wycofał się z wyścigu w Alpach, będącego ostatnim testem przed Wielką Pętlą, z tego samego powodu, a wycofanie poprzedził upadek podczas treningu. Van Aert to także zwycięzca wiosennego wyścigu Paryż-Roubaix, a w swoim bogatym dorobku ma łącznie 53 zwycięstwa, w tym tak prestiżowe jak w Stradę Bianche, Mediolan Sanremo czy Amstel Gold Race. Tour de France zacznie się 4 lipca i potrwa 3 tygodnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No i to jest znak sygnału na to, że będziemy teraz trochę przyspieszać i trochę zmieniać to tempo radiowe. 6 minut po godzinie 18. Sweet Child of Mine, jak pewnie się domyślaliście, to Guns N' Roses. Zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy!
3: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Samochody Geely już dostępne w grupie Lis w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starlay ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lis. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Ja wiem, że pogoda jest bardzo sympatyczna, że najlepiej jest wybrać się na spacer i wiecie, że ja zawsze was namawiam do tego, żeby ten kontakt z zielonią był jak najczęstszy, żeby złapać mocno powietrze w płuca i uspokoić się po prostu, dać sobie trochę czasu tylko dla siebie albo spędzić ten czas na łonie natury z najbliższymi. Ale jeżeli mielibyście ochotę wieczorem na coś przyjemnego, to bardzo proszę, Kino Centrum kłania się, Łazienna 6 w Kaliszu, dzisiaj o godzinie 19:30. Bardzo przyjemny film, bardzo kobiecy, ale nie tylko dla kobiet. Tytuł to Drugie życie, a to zdobywca nagrody publiczności na festiwalu filmowym w Wenecji. Emanuje optymizmem, pogodą ducha. Jest to portret dojrzałej kobiety, która bierze sprawy w swoje ręce. No i będę wam więcej mówić. Ja myślę, że trzeba to po prostu zobaczyć. 19:30 dzisiaj, ale spokojnie jutro też będzie, a w sobotę z kolei 18:00 w kino Kawka, więc tak przy kawie, przy ciastku też można zobaczyć. A na czwartek przypominam, że jeszcze Wajdę rewizję, czyli przegląd filmów Andrzeja Wajdy w setną rocznicę urodzin. No i Człowiek z marmuru jutro o godzinie 17:00. Koniecznie wpadajcie. Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki, Łazienna 6.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, Adrian? Nowe Renault Clio ma teraz automatyczną skrzynię biegów i fabryczną instalację gazową.
2: Automat i gaz w jednym? Przecież czegoś takiego jeszcze nie było.
1: No właśnie nie było, a teraz jest. Jedziesz płynnie, a na stacji benzynowej tankujesz za grosze. Dynamicznie i oszczędnie.
2: Czyli koniec z kompromisami. Komfort automatu i oszczędność LPG. Gdzie to dają?
1: W salonie Renault w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 71.
2: Wybierz nowe Renault Clio z automatem i fabryczną instalacją LPG. Zapraszamy serdecznie, Adrian Matuszkiewicz
1: i Arkadiusz Mareniec.
0: Reklama.

0: Mistycznie, magicznie na 106,4 mała przerwa w muzyce, bo czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Dawid Nawrocki, minęło 18.30.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: W tym serwisie kontrolę kąpieliska w Brzezinach, marszewskie dni pola, a w sporcie Mercedes wśród Łodzi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tylko jedno kąpielisko w tym roku podlega pod nadzór kaliskiego sanepidu. Mowa o kąpielisku w Brzezinach, które już wkrótce zostanie poddane kontroli przed sezonem wakacyjnym.
3: W latach takich 2000-90 były kąpieliska na zbiorniku Murowaniec w gminie Koźminek i na zbiorniku Pokrzywnica Szałe w gminie Opatówek. Niestety z powodu złej jakości wody te kąpieliska już nie są organizowane. W Brzezinach ten sezon kąpieliskowy określono na 1 lipca do 31 sierpnia, czyli ten okres wakacyjny, i już w najbliższym terminie będziemy pobierać tam pierwsze próbki wody do badania.
2: Powiedział Radiu Centrum Bartosz Kliber, kierownik sekcji higieny komunalnej kaliskiego sanepidu. Na czym będą polegać badania kąpieliska?
3: W wodzie badamy generalnie dwa parametry, to są enterokoki kałowe i Escherichia coli. Dodatkowo podczas poboru próbkobiorca też weryfikuje jakość wody organoleptycznie, to znaczy sprawdza, czy nie ma zakwitu sinic na przykład, albo nie występują glony w jakiejś ilości ponadnormatywnej, sprawdza, jaka jest przeźroczystość tej wody, czy nie ma pływających odpadów albo różnych innych niepokojących czynników, które mogłyby na tą jakość wody wpływać.
2: Dodaje Bartosz Kliber, łącznie woda badana będzie 4 razy, 1 raz w czerwcu przed sezonem, 2-krotnie w lipcu i raz w połowie sierpnia przed zakończeniem sezonu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Marszewskie Dni Pola po raz pierwszy odbędą się w środku tygodnia. Organizator wydarzenia, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, zaprasza rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem w środę 24 czerwca w godzinach od 9 do 15 na pola demonstracyjne w Marszewie koło Pleszewa.
4: To przełamanie wieloletniej tradycji, ponieważ dotychczas Marszewskie Dni Pola organizowano zawsze w niedzielę. Zmiana jest odpowiedzią na sugestie partnerów, wystawców. To oni wskazywali, że dzień roboczy może sprzyjać jeszcze lepszej wymianie wiedzy i doświadczeń. Tegoroczna edycja odbywać się będzie w środę 24 czerwca pod hasłem Nowoczesne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na uczestników Marszewskich Dni Pola czeka specjalna strefa rolnictwa precyzyjnego, prezentowane tam będą nowoczesne technologie wykorzystywane w gospodarstwach, m.in. systemy GPS, drony, narzędzia do monitorowania upraw, a także rozwiązania wspomagające podejmowanie decyzji produkcyjnych. W programie przewidziano także pokazy maszyn, prezentacje ekspertów oraz poletka demonstracyjne z 90 odmianami roślin uprawnych. Nie zabraknie konkursów, stoisk instytucji rolniczych, a także okazji do rozmów ze specjalistami. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie rozpoczęło 132 sezon. Uroczyste otwarcie odbyło się nad Zalewem Wszałem i było połączone z regatami wioślarskimi, memoriałem Władysława Żyto oraz chrztem dwóch nowych łodzi. Jak mówi Radio Centrum Lech Burchardt, prezes KTW Kalisz, jedną z nich jest najwyższej klasy ósemka wioślarska ze sternikiem.
5: Ochrzciliśmy Mercedesa wśród łodzi wioślarskich. Ta ósemka naprawdę jest dla nas czymś rewelacyjnym. KTW nie miało jeszcze takiej łodzi. Ósemka, dla ciekawości podaję, to jest 18 metrów 20 centymetrów i ta ósemka jest składana. No i pierwszy start i dzięki tej Matce Chrzestnej pierwszy medal złoty na regatach Władysława Żytego zdobyła oczywiście nasza osada, walcząc z Wrocławiem.
2: Supernowoczesna ósemka kosztowała blisko 150 tysięcy złotych i została sfinansowana z programu wspierania klubów sportowych PRO Ministerstwa Sportu i Turystyki. Otrzymała imię Wielkopolanka, a jej matką chrzestną została wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk. Uroczystego wodowania dokonał dyrektor kaliskiej delegatury Szymon Wdowczyk. Drugim nowym nabytkiem KTW jest czwórka Maria, którą ochrzciła kaliska radna Karolina Skrzypczyńska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut pozostało do godziny 19. Dla tych z Was, którzy chcą nieco zwolnić, chcą może odrobinę romantyzmu, a takich pościelówek będę miała dla Was nieco więcej, ale o późniejszej porze, ale teraz taki mały wyjątek. Kawałek wykonany w 65 roku przez pewną bardzo przyjemną grupę. Ja myślę, że doskonale znacie. Piosenka, do której muzyka napisana jeszcze 10 lat wcześniej, słowa również. Unchained Melody.

0: Reklama. Od 1 lipca busy w transporcie międzynarodowym też podlegają rozliczeniu czasu pracy kierowców. Nie czekaj na kontrole i kary. Tacho Expert od lat rozlicza kierowców szybko, pewnie i zgodnie z przepisami. Tacho Expert to spokój dla Twojej firmy. Darmowy odczyt kart kierowców dla klientów Tacho Expert na stacji benzynowej Pieprzyk vis-a-vis Castoramy.
1: Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Liskalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Reklama.

Jakbyście nie pamiętali o dzisiejszych imieninach, to ja oczywiście odświeżam pamięć i przypominam, komu należy składać dzisiaj życzenia. Imieniny 17 czerwca ma Adolf, Laura i Albert. Adolfa, Avid i Avite, no proszę, takie imiona również. Drogomysł, Hipacy, Izaur, Izaura. A pamiętacie, no są tacy, którzy się zakochiwali nieraz w takich postaciach z telenoweli. To chyba pierwsza, która była emitowana w Polsce. Więc Izaura też ma dzisiaj swoje święto. Także Radomił i Waleriana. Dla wszystkich z Was, którzy dzisiaj świętują, wszystkiego co najlepsze. Ode mnie także upominek muzyczny. Wy też pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata i znów powiemy o kwestiach związanych z paliwem. Nie ma ponoć skoku cen paliw i o miastach, które przygotowują się już na weekendowe upały. Szczegóły o 19.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszamy. Hyundai Kalisz. Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Od samego rana jutro już w okolicach 15-16, maksymalnie w południowej Wielkopolsce 26. Dużo słońca, zachmurzenie niewielkie, warunki BMTO będą korzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 19.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Nie ma skoku cen paliw. Po podniesieniu akcyzy ceny stabilne. Miasta przygotowują się na weekendowe upały. Chcą schłodzić mieszkańców. Trójmiejskie plaże będą bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma na razie skoku cen paliw, są stabilne pomimo przywróconej już pełnej stawki akcyzy. To dlatego, że cena ropy spada po wstępnym porozumieniu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Z tego powodu polski rząd stopniowo wycofuje się z tak zwanego programu CPN. Co z tymi cenami? Wzrosną czy spadną? Pyta o to Bartosz Kądziołka.
6: W najbliższym czasie kierowcy mogą być spokojni, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
7: Natomiast na przełomie czerwca i lipca, w związku jednak z realnym wycofaniem się już w pełni z pakietu CPN, musimy liczyć się z tym, że początek lipca to jednak będzie droższe tankowanie.
6: A to oznacza, że jeśli 1 lipca wróci pełna stawka VAT, średnie ceny mogą pójść w górę o 80-85 groszy na litrze.
7: Największy i najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen paliw na stacjach przy autostradach, przy stacjach marketowych oraz najbardziej odczujemy wzrost ceny oleju napędowego premium.
6: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6, a za olej 6,30.
5: Szczyt G7 we francuskim Evian oznacza bardzo głęboką zmianę w sprawie Ukrainy. Oświadczył tak dzisiaj prezydent Francji. Emmanuel Macron przekonuje, że istnieje wola Stanów Zjednoczonych, by pracować razem z krajami europejskimi na rzecz wsparcia Ukrainy. Kurtyny wodne, wodne place zabaw, fontanny i kąpieliska. Miasta przygotowują się na pierwsze w tym roku prawdziwe wakacyjne upały. Już od piątku termometry mogą pokazać nawet ponad 30 stopni. W Katowicach władze miasta pamiętają też o zwierzętach, mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu.
8: Przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane tak, aby ta woda w miskach była w miarę chłodna.
5: Upalny będzie cały weekend. Gorąco będzie też na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe będą także burze. Trójmiejskie plaże wreszcie będą łatwo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Gdańsk i Gdynia wyposażyły się w blisko 30 terenowych wózków. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się po piasku bez większych trudności. To rewolucja w dostępności dla wszystkich bez wyjątku, mówi Kamil Koniuszewski z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
9: Wózki manualne, pchane, wózki z napędem elektrycznym, które umożliwiają samodzielną podróż.
5: Są też specjalne wózki dla dzieci. Kluczowe w takim urządzeniu są grube, gumowe koła, dodaje Jagna Ogonowska z Gdyńskiego Centrum Sportu.
10: I tak naprawdę on jest nie tylko do powierzchni plażowych, ale też właśnie do innych trudnych powierzchni, natomiast na razie testujemy go w warunkach plażowych.
5: Wszystkie wózki będzie można wypożyczyć bezpłatnie. Na razie od początku wakacji na plażach Gdańsk Stogi i Brzeźno oraz w Gdyni Śródmieściu. Zostajemy jeszcze w Gdyni, bo ponad 3000 propozycji wpłynęło w konkursie na nazwę następcy Daru Młodzieży. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dziś o północy. Nazwa ma nawiązywać do morskich tradycji, historii Polski i wartości edukacyjnych. Zwycięska nazwa zostanie ogłoszona po wyborze stoczni, która zbuduje żaglowiec. Przetarg na budowę jednostki powinien się skończyć za 2 tygodnie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 19:00.

0: Walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Ma dzieje się w Kaliszu, a raczej nie dzieje się, bo trzeba będzie mocno postać w korku. Ulica Poznańska i Ronda Solidarności, dalej jadąc w kierunku cmentarza komunalnego, a także jeszcze na ulicy Piłsudskiego. Tutaj sporo się dzieje, spory korek, a to ze sprawą zepsutego auta ciężarowego, które blokuje tę trasę. Przypominam, Kalisz, Ronda Solidarności i od tego ronda jadąc w kierunku cmentarza komunalnego. To wszystko stoi, ciężarówka zepsuta, aby szybko udało się tam tę kwestię ogarnąć, żebyście mogli jechać dalej, ale jeżeli teraz nie musicie tędy jechać, to uważajcie, na Piłsudskiego również tworzy się spory korek, prawy pas zajęty w kierunku Ronda Solidarności. Za informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum Piotrowi.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Reklama.
1: Im częściej my widzimy Ciebie, tym rzadziej Ty widzisz nas. Możemy planować zobaczyć się ponownie, ale wolimy planować nie zobaczyć się ponownie. Przynajmniej tak wygląda nasza wizja serwisowania. Wjedź w nowy sezon i sprawdź wiosenno-letnią ofertę opon w serwisie Dacia już teraz. Więcej informacji w serwisach i na dacia.pl/oferta/sezonowa.
2: Autocentrum Lis, salon Dacia, Kalisz Łódzka 71. Zapraszamy.
0: Reklama.

Czas na coś dla tych, którzy lubią mocniejsze brzmienia. Takie też dla was dzisiaj mam i do wieczora będę starała się tak zróżnicować, żeby każdy znalazł coś dla siebie. No to bardzo proszę, 2001 rok, drugi singiel z płyty Satellite, zespołu pod Youth of the Nation. Koniecznie zróbcie głośniej.

0: 19.30 minęła, wiadomości Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Potrącenie rowerzysty w Pleszewie, ponadto wizualizacja z rozmachem. Za chwilę szczegóły. Organy Wielkopolski w gminie Ceków, a w sporcie bramkarz MKS-u z szansą na występ w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Potrąciła rowerzystę. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Wczoraj po 13 w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z Wierzbową i Słowackiego w Pleszewie 37-letnia pleszewianka kierująca Hyundaiem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i uderzyła w jadącego ulicą Lipową 36-letniego rowerzystę, który po zdarzeniu uderzył w stojący samochód ciężarowy marki Mercedes. 36-latek trafił do szpitala, a postępowanie w sprawie tego zdarzenia prowadzą policjanci z pleszewskiej komendy.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Na jednym z kaliskich portali internetowych ukazała się wizja nowego rynku w Kaliszu, opublikowana na prawach wizualizacji i opisana koncepcjami prezydenta Krystiana Kinasowskiego, który obiecuje w niej przestrzeń, zieleń i oddech. Wszystko jeszcze lepsze i z jeszcze większym rozmachem niż na ratuszowym placu rynku głównym. Kto chciałby obejrzeć i porównać te plany z wcześniejszymi obietnicami prezydenta Kalisza, zapraszamy do lektury artykułu Wizje, chodźcie do mnie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Wielkimi krokami zbliża się inauguracja tegorocznego 7. Festiwalu Muzycznego Organy Wielkopolski, organizowanego przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Puenta. Łącznie w ramach festiwalu odbędzie się 9 koncertów w 3 lokalizacjach: Miejskiej Górce, Złotowie oraz przez Polewie Kościelnym w gminie Ceków Kolonia. I to w tej ostatniej lokalizacji odbędzie się inauguracja Organów Wielkopolski.
3: W niedzielę 21 czerwca usłyszymy utwory Jana Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina i Francuzów Emanuela Sejourne i Ernesta Calce. Programy zostały dobrane z uwzględnieniem różnych stopni zaawansowania w słuchaniu tzw. muzyki poważnej. Głównym przesłaniem projektu jest promocja wartościowych organów znajdujących się w kościołach wybranych na festiwal oraz promocja artystów najmłodszego pokolenia, uczniów, studentów i niedawnych absolwentów uczelni muzycznych. Serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszała słuchaczy Radia Centrum Elżbieta Karolak, która odpowiada za koncepcję artystyczną festiwalu oraz prowadzenie koncertów. Koncert w niedzielę odbędzie się w kościele w Przespolewie Kościelnym po mszy świętej około 12.30. Wstęp wolny. Partnerem medialnym festiwalu jest Radio Centrum. Maciej Burzawa, najmłodszy bramkarz MKS-u Kalisz, ma szansę na udział w Mistrzostwach Europy U20. Zawodnik otrzymał właśnie powołanie na cykl akcji szkoleniowych, które oprócz zgrupowań przygotowawczo-testowych obejmują udział w turnieju i mistrzostwach.
4: To kolejny w tym roku obóz szkoleniowy, w którym bierze udział 19-letni bramkarz MKS Kalisz. Maciej Burzawa znalazł się w gronie 18 podstawowych zawodników powołanych na szkolenie poprzedzające Mistrzostwa Świata w Rumunii. Zgrupowanie Młodzieżowej Kadry Narodowej Mężczyzn w Piłce Ręcznej rozpocznie się w weekend 20 czerwca w Pruszkowie. To będzie 6-dniowa konsultacja szkoleniowa trwająca do 25 czerwca, po której drużyna Mariusza Jurasika pojedzie do Rumunii na turniej zaplanowany od 26 do 28 czerwca. W tych rozgrywkach wezmą udział reprezentacje gospodarzy Turcji i oczywiście Polski. A po powrocie od 29 czerwca do 7 lipca w Warszawie odbędzie się zgrupowanie szkoleniowe Młodzieżowej Kadry Narodowej poprzedzającej Mistrzostwa Świata N20, które zostaną rozegrane od 8 do 19 lipca w Rumunii. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: To jeszcze szybkie przypomnienie, bo tam nadal są spore korki. Kalisz, Poznańska, Piłsudskiego, Rondo Solidarności. Tutaj teraz na miejscu policjanci, którzy kierują ruchem. Na miejscu zepsute auto ciężarowe, więc jeszcze są spore utrudnienia. Przypominam, Poznańska, a Piłsudskiego, Rondo Solidarności. Na miejscu funkcjonariusze policji kierujący ruchem. Jeszcze są spore korki.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Bardzo dziękujemy, że dajecie nam znać, co w tej trasie słychać, pisząc również na profilu Radia Centrum na Facebooku. 25 minut do godziny 20. To teraz ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy za kółkiem, dla kierowców szerokości ATB. You're not alone.

0: Reklama. Wakacje zaczynają się od Volvo. Wybierz sprawdzony samochód z gwarancją w programie Volvo Select i skorzystaj z promocyjnego kredytu 50 na 50. Dodatkowo otrzymasz voucher do biura podróży o wartości 2000 zł na wymarzone wakacje. Promocja dotyczy wybranych samochodów. Zapraszam, Kacper Czaja, doradca Volvo Select Grupa Lis Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

To były zawsze kawałki z ogromnym przesłaniem. If you wanna make the world a better place, take a look yourself and then make a change. Czyli jeżeli chcesz uczynić świat lepszym miejscem, jeżeli chcesz uczynić świat lepszym miejscem, to spójrz najpierw na siebie i wtedy dokonaj zmiany. Takie przesłanie w kawałku Man in the Mirror z 1988 roku, czyli singiel Michaela Jacksona. Oczywiście Bad. Bardzo przyjemny kawałek. Można się doszukiwać wielu przesłań właśnie od Jacksona w tej muzyce. No już teraz przenosimy się do lat 90. No i mam dla was pana, który lubił nosić czarne garniaki, czarne okulary i robić pstryczki ludziom w oczy takim specjalnym urządzeniem. To w filmie Men in Black oczywiście i kawałek z tegoż filmu już teraz dla was. To Will Smith, 97 rok.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich między innymi o większych dopłatach z unijnego budżetu dla rolników, o tym, że ZUS zrobił dzisiaj strajk ostrzegawczy, ale będzie także coś związanego z temperaturami. No właśnie, jeżeli będziecie się chcieli gdzieś ochłodzić, to kąpiele na własną odpowiedzialność. Pamiętajcie, że sporo kąpielisk jest, owszem, ale ratownicy tam rozpoczną pracę 1 lipca. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 20.

0: Reklama.
1: Idealne miejsce na idealną imprezę. Poznaj dom weselny Perła w Godzieszach Wielkich, tylko 7 km od Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i na 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Dom weselny Perła. Wyjątkowy w każdej chwili. Godziesze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.doperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
2: Estrada folkloru i 16 swojskie spotkania z folklorem. Ta niedziela od 14.30, boiska sportowe w Moszczance i Skrzebowej koło Raszkowa. Dobra zabawa w towarzystwie muzyków, śpiewaków i tancerzy z południowej Wielkopolski oraz zespołu Perlinka z Ukrainy. Towarzyszące targi sztuki ludowej, etnomuzeum, wystawa Dwie dekady, 20 historii, zlot pojazdów zabytkowych i atrakcje dla najmłodszych. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa. Wstęp oczywiście i jak najbardziej wolny.
3: Więcej na www.cki.es.kalisz.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Już od samego rana będzie bardzo przyjemnie. Temperatura w wysokości 17 do 20 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy nawet 26. No to w tym kierunku weekendowym, gdzie będzie powyżej 30. Wiatr z południowego zachodu od rana będzie wiał słabo, później zmieni kierunek i delikatnie przyspieszy. Na barometrach ciśnienie będzie od rana stabilne, warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 20.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Polscy rolnicy dostaną więcej pieniędzy z unijnego budżetu niż obecnie. Pracownicy ZUS-u dziś strajkowali, domagają się podwyżek. Rząd krytykuje Roberta Bąkiewicza, którego zatrzymała wczoraj niemiecka policja. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy rolnicy dostaną co najmniej 33 miliardy 600 milionów euro z nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To o 2 miliardy więcej niż w obecnej wspólnej polityce rolnej. Polska znajdzie się w gronie 16 państw, które dostaną więcej na rolnictwo niż dotąd. W oddziałach ZUS-u odbył się dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Pracownicy odeszli od swoich biurek. Związkowcy domagają się 1200 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika. ZUS proponuje 200 zł. Mówi Danuta Łukasik, przewodnicząca oddziałowej organizacji niezależnych w Chorzowie.
6: Następnym etapem jest strajk generalny. Strajk generalny to, jak Państwo wiecie, polega na całkowitym odstąpieniu od pracy. Nie na dwie godziny jak teraz, tylko już po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Bo dzisiaj staramy się w całej Polsce ze wszystkich sił, żeby klienci nie odczuli tego faktu.
5: W chorzowskim ZUS-ie do strajku przystąpiło 70% załogi. Kto łamie prawo, ten ponosi konsekwencje, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański o zatrzymaniu w Berlinie Roberta Bąkiewicza. Wczoraj grupa aktywistów z Ruchu Obrony Granic chciała postawić w Berlinie krzyż koło głazu upamiętniającego polskie ofiary czasu II wojny światowej. Nie zgodziła się na to niemiecka policja. Krzyż nie jest przedmiotem, z którym ci ludzie powinni się utożsamiać, mówi dominikanin ojciec Paweł Górzyński.
7: Krzyż jako taki oczywiście jest zawsze jednym z najważniejszych symboli religijnych, ale nie w rękach pana Bąkiewicza. Jego aktywność nie jest aktywnością religijną, tylko aktywnością polityczną i w ramach tej politycznej aktywności używa po prostu religii.
5: Założycielowi Ruchu Obrony Granic, Robertowi Bąkiewiczowi, kilkukrotnie stawiano zarzuty, m.in. znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy złamano prawo w warszawskim szpitalu południowym, zbada to prokuratura. Chodzi o zarobki młodego lekarza, do niedawna radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Co więcej, dziś okazało się, że działacze KO mieli mieć dzięki niemu specjalne przywileje w szpitalu, na przykład obsługę bez kolejki. To tylko wierzchołek góry lodowej, komentuje aferę Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
8: W związku z tym, że te szpitale są łupem politycznym, to jest zjawiskiem powszechnym, że właściciel szpitala dzwoni do dyrektora czy któregoś ordynatorów, że jedzie jakiś i trzeba się nim zająć. Nas cieszy, że takie sytuacje są nagłośniane, bo jest to dla nas problem wizerunkowy.
5: Naczelna Izba Lekarska proponuje, by zmienić struktury właścicielskie polskich szpitali, tak by nie były one łupem polityków po zmianie władzy. Kąpiel na własną odpowiedzialność. Tak jest na większości kąpielisk morskich w zachodniopomorskim, gdzie ratownicy rozpoczną pracę 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. W Mielnie sezon ruszy wcześniej, bo w przyszły weekend, w sobotę 27 czerwca. Anglicy, czyli ostatni z faworytów do zdobycia tytułu Mistrzów Świata, zaczynają mundial. I na początek czeka ich trudne zadanie, mecz z trzecią drużyną globu, Chorwacją. Hitowe starcie pierwszego tygodnia mistrzostw o 22. W drugim meczu tej grupy Ghana zagra z Panamą. Ten mecz o 1 w nocy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. Po polsku.
3: 4 minuty po godzinie 20. No to startujemy z polskimi hitami, tymi, które znacie bardzo dobrze. Zaczniemy trochę nastrojowo. Andrzej Zaucha, 1987 rok. Bądź moim natchnieniem. W kolejce Myslowic, Cilowi i Kaśka Kowalska.

0: Reklama.
1: Samochody Geely już dostępne w grupie Lease w Kaliszu. Odkryjesz samochody, które łączą technologię, komfort i design nowej generacji. Starray ME jest dostępny już za 119 900 zł brutto. Zapraszamy do galerii Amber przy ulicy Górnośląskiej 82 w Kaliszu. Geely Grupa Lease. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Gramy po polsku i to pełną godzinę, 16 minut po godzinie 20, a ja zerkam, co z tym kumplem, o którym właśnie była mowa, można robić na przykład z okazji przeróżnych świąt. Otóż na czwartek możecie sobie zaplanować sushi, bo Międzynarodowy Dzień Sushi właśnie w kalendarzu, więc śmiało, jeżeli nie próbowaliście, no to myślę, że będzie to też fajna okazja, żeby właśnie skosztować. Przy piątku, piąteczku, piątuniu, dzień leniwych spacerów, o! Też można się wybrać i z kumplem, i samemu, jak tylko macie ochotę. Nie wiem, co z surfingiem, chyba że znajdziecie jakieś pochyłe jezioro tutaj w okolicy, bo mamy Międzynarodowy Dzień Surfingu, ale można zamiast tego poświętować Światowy Dzień Żonglerki. Nie wiem, czym będziecie żonglować, ale uważajcie na nosy, twarzy i w ogóle różne części ciała przy tym żonglowaniu. Przy niedzieli to już rzecz jest bardzo prosta, bo mamy Święto Muzyki, no i Dzień Deskorolki, a pamiętajcie, że na Kaliskim Skateparku z tej okazji tam też będzie się trochę fajnych rzeczy działo, o których jeszcze wam pewnie przypomnę. No ale już teraz wracam do muzyki. Mam dla was Kaśkę Kowalską i Maskaradę.
1: Radio Centrum i godzinka.pl.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Polskie granie cały czas i ja też mam dla was coś, co blisko nas, bo o proszę, jak mi się zrymowało. Mowa o dniu jogi i znów będzie joga pod pagodą, czyli w Kaliskim Parku. Jeżeli macie ochotę tak spędzić niedzielny poranek i południe to wczesne i wczesne popołudnie, to bardzo proszę, wpadajcie, można popraktykować. Nawet jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście, to także warto i nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteście. Joga to harmonia między ciałem, umysłem i duchem. Kto wie, ten, kto próbował, ten wie. Możecie trochę się porozciągać, trochę pomedytować. Nie liczy się absolutnie to, czy macie doświadczenie i kondycję. Zabierzcie wygodny strój i matę. I to wystarczy. A kiedy? Otóż 21 czerwca, czyli w niedzielę w Parku Miejskim pod Pagodą Chińską, są sesje od godziny 9 i do 13.45. Poprowadzą je m.in. Renata Gotasowa, Agata Spalona, Małgorzata Chynasińska i Dariusz Walaszek. Będzie się działo, a szczegóły i cały program z rozpiską całych wszystkich godzin znajdziecie również w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.
0: To wracamy do grania po polsku. Już teraz coś dla fanów starego, dobrego rocka TSA.

Było coś o jodze, czyli o nieco spokojniejszym rodzaju sportu, a teraz coś dla fanów nieco innych wrażeń, może bardziej ekstremalnych, ale pamiętajcie, zawsze w kasku. No dobrze, o czym mowa? Otóż dzień deskorolki, a rolki, deski, hulajnogi będzie można ze sobą zabrać, bo będzie wielkie otwarcie skateparku w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu. Już w niedzielę 21 czerwca tam sporo atrakcji dla tych, którzy uwielbiają właśnie taki rodzaj sportu. Warsztaty jazdy na deskorolki, które poprowadzi Mateusz Tomalski. Warsztaty i pokaz jazdy na hulajnodze, a tutaj z kolei Adrian Rybarczyk. No właśnie, jeżeli nie macie swojej deski, no to na spokojnie, na miejscu będzie można bezpłatnie wypożyczyć profesjonalne deskorolki i kaski oczywiście, to warto. To już 21 w niedzielę, czyli się szykujcie na jazdę.

0: King w Rózli, karate mistrz, nigdy inny jak Franek Kimono. Zostało 6,5 minuty, no właściwie 5,5 minuty do godziny 21.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A wtedy kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich m.in. o Lechu Górnik i Górnik, właśnie. Lechu i Górnik, które poznały rywali w klasyfikacjach do Ligi Mistrzów. Tak będzie na sportowo, ale także o Gradce dla miłośników amerykańskich aut, największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie. Szczegóły już o godzinie 21.00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Kolejny dzień, w którym będzie jeszcze cieplej niż dzisiaj, bo jutro w południowej Wielkopolsce maksymalnie zobaczymy 25, może nawet 26 stopni. Coś tam synoptycy mówią również o niewielkich przelotnych opadach deszczu, to tylko w części naszego regionu i niekoniecznie się to może sprawdzić. Od rana już takie 19 stopni, dużo słońca, wiatr od rana z południowego zachodu, słabym, później zmieni kierunek i delikatnie przyspieszy.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 21. Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokurator wypuścił na wolność pirata drogowego z dożywotnim zakazem jazdy. Zamordowany rosyjski satyryk nie chciał ochrony, mówi premier. Lech i Górnik poznały rywali w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Tak, tak, to nie pomyłka. O awans pierwszy raz walczą dwie nasze drużyny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokurator wypuścił na wolność pijanego pirata drogowego recydywistę. 29-latek ma 5 sądowych zakazów jazdy, w tym 3 dożywotnie. Mimo tego wsiadł pijany za kierownicę i uciekał przed policją. Gdy mundurowi go złapali i postawili przed prokuratorem, ten uznał, że nie ma potrzeby, by go tymczasowo aresztować. Wystarczy, że wpłaci kaucję. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział interwencję w tej sprawie.
5: Musimy zmienić nawyki prokuratorów. Ja będę reagował w każdej takiej sprawie. Obiecuję, że także w tej sprawie, bo to są potencjalni zabójcy.
4: Mężczyźnie grozi więzienie, ale na proces będzie czekać na wolności. Wszystko wskazuje na to, że śmierć Rosjanina w Białej Podlaskiej to zabójstwo polityczne, tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że służby proponowały mu ochronę.
6: Z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne. Musimy czekać na dowody, czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym.
4: Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo. Najnowsza kinowa ekranizacja Lalki jest ukończona w ponad 80%. Teraz zostały ostatnie poprawki, dołożenie efektów specjalnych, muzyki pod niektóre sceny. Nasza dziennikarka jako jedna z nielicznych widziała dziś roboczą wersję filmu, a ten robi wrażenie, choćby dlatego, że biorą w nim udział wybitni aktorzy, mówi producent Lalki Radosław Drawik.
7: Lalka jest najbardziej gwiazdorskim filmem w historii polskiego kina. Jesteśmy szczęśliwi, ale planując taki zabieg i zapraszając pierwszoligowych aktorów do drugo- i trzecioplanowych ról, zawsze jest dylemat, czy ktoś nie będzie chciał skraść ekranu. Udała się misja. Czujemy, że jest to spójny, osadzony w tamtych czasach film i nawet każda kolejna pojawiająca się gwiazda nie kradnie scen i gra na film, na dramaturgię filmu, a nie na siebie. Dzięki temu widz nie ma rozproszeń.
4: W Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, w Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a w Rzeckiego Marek Kondrat. Oprócz nich na ekranie pojawiają się jeszcze Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Wojciech Mecwaldowski czy Maria Dębska. Gratka dla miłośników amerykańskich samochodów. Największy festiwal amerykańskiej motoryzacji i kultury w Europie znów zagości w Katowicach na lotnisku Muchowiec. Przyjadą skrzydlate klasyki zery lotów na Księżyc. Będą też samochody znane z kasowych filmów jak Batman, Jurassic Park czy Słoneczny Patrol. A to wszystko od piątku do niedzieli. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To druga runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Dziś odbyło się losowanie. Mecze odbędą się w drugiej połowie lipca. Po raz pierwszy w historii dwa polskie kluby grają w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: Wieczorową porą dobrze jest się dobrze nastroić i ja postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby wasz nastrój był właśnie jak najlepszy i przyjemny. 3 minuty po godzinie 21:00 Creedence Clearwater Revival, a Traveling Band jako pierwszy w kolejce. Elton John, Tani Tati Karam, Prince, no i dużo naprawdę mam dla was bardzo przyjemnej muzyki.

Jeszcze raz, teraz niech wasze oczy zwrócą się w kierunku nieba, ale bardzo nisko nad horyzontem, tam gdzie macie odsłonięty kierunek zachodni i północno-zachodni, bez budynków, bez drzew, bez wzniesień i innych przeszkód terenowych, bo właśnie tutaj widoczna naprawdę spektakularna rzecz, czyli spotkanie Księżyca z Wenus. Taka właśnie, jak to ładnie mówią, koniunkcja już od godziny 21:01. To ponoć jedno z najpiękniejszych zjawisk astronomicznych widocznych gołym okiem, więc w Polsce też możecie jak najbardziej obserwować. Przypominam, bardzo nisko nad horyzontem wypatrujcie mały szary sierp i bardzo, bardzo jasny punkt to Wenus. A ile to znaczy dla tych, którzy wierzą w gwiazdy? Oj, tutaj też będzie się działo.

0: wieczór dobrze nastrojony.
1: A jeżeli wieczór dobrze nastrojony, to nastrajanie Was właśnie za pomocą muzyki na 106.4 to coś, co lubię najbardziej. Jeden z kawałków uznawany za hit, jeżeli chodzi o tak zwane pościelówy. Myślę, że przyznacie rację. Album Heart Shaped Words to oczywiście Chris Isaak i Wicked Game. Cokolwiek robicie, może układacie się do snu, może macie ochotę się przytulić. Zróbcie nieco głośniej, może potańczyć. Też można.

I jak wasze nastrajanie się? Mam nadzieję, że w takim naprawdę przyjemnym kierunku, bo już powoli zbliża się taki wieczór, gdzie będzie można już myśleć o kolejnym dniu, o kolejnych planach. Pamiętajcie, nowy dzień, nowe możliwości. A w kwestiach tego, co na niebie, to mam nadzieję, że macie piękne widoki, że gdzieś tam ta koniunkcja Wenus z Księżycem widoczna. Czy spełniają się wtedy marzenia? Być może.

0: 1991 rok, Nick Astley i Cry for Help.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata. W nich do Poznania się przeniesiemy i sprawdzimy, co grozi tym, którzy rzucali tortem w prezydenta Poznania właśnie. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 22. Tymczasem mam dla was coś jeszcze nastrojowego. To bardzo przyjemny kawałek o tytule Song for the Lovers.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Coraz cieplejsze dni przed nami, jutro już od samego rana prawie 20 stopni w okolicach godziny 9. Zachmurzenie będzie niewielkie, być może miejscami w części naszego regionu delikatnie pokropi. Do tego temperatura maksymalna to 25 do 26 stopni. Wiatr od rana z południowego zachodu będzie wiał słabo i niewiele przyspieszy, a na barometrach zobaczymy 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
4: Właśnie minęła
3: 22.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
6: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
5: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały dwie osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
7: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
8: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
5: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
9: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przez wojną.
5: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudę Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w drugiej rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
3: No i to jest ten wieczór, w którym duża część z Was będzie mogła w końcu odpocząć. Ja mocno trzymam kciuki i będę dbała o Wasz dobry nastrój. Z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy kończyli pracę dosyć późno, którzy dopiero dotarli do domu, no i wkrótce będą mogli zasnąć. Mam nadzieję, że ja Was ukołuszę do snu muzyką na 106.4. To ze szczególnymi pozdrowieniami dla Jakuba. Już teraz The Age of the Understatement, The Last Shadow Puppets. W kolejce moje ukochane Desert Roses Sting, no i Leonard Cohen.

0: To oczywiście Stinky Desert Rose to jest kawałek, który potrafi naprawdę bardzo nastroić na wieczór i na dobry sen. Tego Wam życzę. A w kwestiach związanych z wieczorem albo nawet nocą, to bardzo proszę, ja Wam daję znać, co będzie się działo w najbliższych dniach w naszym regionie. A będzie koncert w piątek 26 czerwca o 20. Wstęp będzie wolny. To wszystko w Gminnym Centrum Kultury w Koźminku. A ten koncert o bardzo romantycznej nazwie Pocałuj Noc. Podczas tego koncertu wybrzmią piosenki lat 80. i 90. ubiegłego wieku w wykonaniu Doroty Wróblewskiej oraz wokalistów studia Happy Singers. Jeżeli macie ochotę się wybrać, to myślę, że w takiej nocnej, wieczornej odsłonie będzie to naprawdę bardzo przyjemny wieczór. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.
0: A tymczasem kolejne nastrajanie waszego wieczoru, no, wejmie Leonard Cohen. You Want It Darker.

0: Solana Krawic, thinking of you, myśląc o tobie. Tak się nam zrobiło nieco romantycznie, nastrojowo. Romantycznie jest pogapić się w niebo, czy samemu, czy z kimś. Tym bardziej, że nad zachodnim horyzontem jest ta piękna koniunkcja, którą już wam wspominałam. Nie było jej długo. Sierp księżyca, cienki i jasna Wenus. No bajka, jeżeli gdziekolwiek będziecie mieli możliwość, żeby zerknąć, to trzymam kciuki, żeby chmury nie zasłoniły tego pięknego widoku. A co on oznacza, jeżeli chodzi o to, co w gwiazdach? Otóż ponoć rozkwit uczuć i relacji, taki moment na romantyczne gesty i zrozumienie potrzeb drugiej osoby. Ponoć również wzrost atrakcyjności i charyzmy. No, to teraz zerknijcie na swoje odbicie w lustrze, uśmiechnijcie się szeroko. To widać, jestem tego pewna. No i do tego dorzucimy jeszcze potrzebę komfortu, relaksu i intuicji połączonej z estetyką. Takie tematy w gwiazdach, a ja wam życzę, żeby to wszystko się pięknie spełniło. Mam nadzieję, że uda wam się dostrzec tę koniunkcję, choć na troszkę.
1: Centrum. Radio Centrum.

0: Radio Centrum.
1: Muzyka, jaką lubisz szczególnie wieczorem.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Le Ready Perfect Day. Minęła godzina 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Co ma dla nas wartość? Ciekawe, że w miarę upływu czasu to, co uważamy za wartość w naszym życiu, ulega zmianie. W dzisiejszych czasach nie słychać, aby mówiło się wiele o czymś takim jak szacunek. Weźmy jedno z przykazań dekalogu. Czci ojca swego i matkę. Brzmi jakoś tak staroświecko, gdy przytoczymy je w tradycyjnym brzmieniu. Ale gdy się temu przyjrzeć, to przecież każdy chce być szanowany. Byłem wczoraj w banku i obserwowałem, jak młoda urzędniczka traktowała klientkę przede mną. Była tak znudzona, jakby miała przed sobą kłodę drewna, a nie człowieka. Pomyślałem, że osoba potraktowana w ten sposób musi uznać, że bank nie chce obsługiwać jej firmy. Najwyraźniej okazywanie szacunku nie jest pomysłem tak staroświeckim, jak mogłoby się to wydawać. Gdy ktoś okazuje mi szacunek, mówi: zależy mi na tobie, cenię cię i jestem gotów ci to okazać. Okazywanie szacunku. A kto to wymyślił?
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
0: No to wracamy do muzyki tej dobrze nastrojonej. Jeden z moich ulubionych kawałków Justina Timberlake'a, 2002 rok. Cry Me a River to też jest bardzo nastrojowy kawałek. Zróbcie głośniej.

0: 7 minut pozostało do godziny 23.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Więc już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata. I oczywiście przypomnę, jaka pogoda czeka nas jutro, ale po 23 oczywiście zostańcie, bo jeszcze sporo dobrej muzyki. Zaprosi Was na swoją audycję Paweł Freebird, Michał Liszen, Karolina Romka. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Życzę oczywiście dobrych snów i całej nocy spokojnej.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
3: Od samego rana już zobaczymy 19-20 stopni, dużo słońca, zachmurzenie też będzie i część naszego regionu być może trochę pokropi wczesnym popołudniem. Maksymalnie zobaczymy w okolicach 25-26 nawet stopni, wiatr od rana z zachodu słaby, zmieni kierunek i niewiele przyspieszy, warunki biometeo będą obojętne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Lekarz Dawid Kacprzyk zwolniony ze szpitala. To wokół niego wybuchła afera. Anarchistom, którzy rzucili tortem w prezydenta Poznania, grożą 3 lata więzienia. Do Polski wrócił z Niemiec zaginiony pierścień króla Zygmunta Starego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid Kacprzyk został zwolniony z warszawskiego szpitala południowego. Informację przekazał Urząd Miasta. Placówka chce złożyć do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Cezary Jaszczyk.
5: Decyzja jest następstwem afery, która wybuchła wokół szpitala południowego. O dotychczasowym koordynatorze tamtejszego SOR-u zrobiło się głośno po tym, jak media ujawniły, że w ciągu roku bez żadnej specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Rzekomo pracując ponad 330 godzin miesięcznie. Do tego mając obowiązki także w innych placówkach. Dziś portal Zero ujawnił, że Kacprzyk miał odpowiadać za proceder przyjmowania prominentnych polityków Koalicji Obywatelskiej do szpitala południowego bez kolejki. Doniesienia wywołały polityczne oburzenie i wezwania do natychmiastowego wyciągnięcia konsekwencji.
4: Zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego usłyszały 2 osoby za rzucenie tortem w prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Mężczyźni nie składają przeprosin. Rzucenie tortem w prezydenta to był happening, mówi 40-latek z Federacji Anarchistycznej Kamil Siemaszko, który odpowie za czynną napaść na Jacka Jaśkowiaka.
6: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób mieszkańcy mogą się ze prezydentem komunikować.
7: Nas uważa się za przekroczenie granic, bo Jaśkowiak dostał śmietaną po twarzy. Z drugiej strony, gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic.
4: Dodaje Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej, który usłyszał zarzut pomocnictwa w ataku. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Zostali objęci zakazem zbliżania się do Urzędu Miasta i do prezydenta Jaśkowiaka na odległość mniejszą niż 20 metrów. Zaginiony pierścień króla Zygmunta I Starego wrócił do Polski. Ministerstwo Kultury odzyskało od Niemiec niektóre zagrabione podczas II wojny światowej dobra kultury. W rozpoznaniu pierścienia pomogło laboratorium z Chorzowa, które wykonało analizę porównawczą, mówi gemmolog Maciej Ożdżeński.
8: Bardzo charakterystyczny był diament, duży kwadratowy diament. Jednocześnie też dostrzegliśmy mikro uszkodzenia czy jakieś zarysowania na pierścionku i one też były i na oryginalnym pierścieniu, który myśmy oglądali i fotografowali, oraz na tych zdjęciach wykonanych przed wojną.
4: Oprócz pierścienia do Polski wróciły także fragment średniowiecznego rękopisu z zapisem hymnu Gaudem Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kto wybiera się nad morze, temu przypominamy, nie wolno wjeżdżać rowerem w okolice Sopockiego Mola, podobnie z hulajnogą. A warto o tym pamiętać, bo Straż Miejska zdążyła już wystawić blisko 100 mandatów. Zakaz będzie funkcjonować do końca września. Sport. Hubert Hurkacz przegrał z Niemcem Danielem Altmajerem w 2. rundzie turnieju na trawiastych kortach w Halle. Było 6-3, 3-6, 5-7. Za to polskie siatkarki wygrały z Bułgarią 3-0 na inaugurację 2. turnieju Ligi Narodów, który rozpoczął się w Bangkoku. Jutro w południe kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Ukraina, a potem jeszcze Holandia i Kanada.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór nie tylko rockowy.

Paweł Michaliszyn, Radio Centrum Kalisz, 106,4 FM. Dobry wieczór Państwu. Dziś bardziej rokowo niż zwykle, tak mi się wydaje. To przedostatnia audycja przed wakacyjną przerwą. Przywiozłem 5 płyt. 5, no nie zawsze należycie docenianych albumów. Never Turn Your Back on a Friend to album klasyk gatunku. Może nie dla wszystkich, ale w każdym razie dla, jak mi się wydaje, całkiem sporej grupy wyznawców hard rocka, którzy muzyki rockowej zaczęli słuchać, gdy o internetowym streamingu nikt jeszcze nie słyszał. Tak, były takie czasy, gdy muzyki słuchało się głównie z radia, gdy radiowi muzyczni dziennikarze wiedzieli, co mówią, a do tego mówili piękną polszczyzną. Ten trzeci album, uwielbiany głównie w Polsce Walijczyków, Budgie, wyniósł na rockowy piedestał jeden radiowy prezenter. Piotr Kaczkowski. Piotr miał ogromny wpływ na kształtowanie się naszych radiowych gustów. No dla mnie był, że ciągle przecież jest prawdziwym i jedynym radiowym autorytetem. To właśnie u niego w Minimaxie, pamiętacie Państwo taką audycję? To właśnie tam usłyszałem po raz pierwszy Budgie, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Focus, Yes, Deep Purple, Nazareth, UFO czy Uriah Heep. No z Budgie mam do dziś ogromny problem. Poprzeczkę wieki temu ustawili mi, no właśnie, Led Zeppelin. A Budgie jakoś nigdy mnie do siebie nie przekonali. No poza jednym wyjątkiem. No właśnie, ten ich trzeci album Never Turn Your Back on a Friend z 1973 roku. Cóż to był za wspaniały się 1973 rok. Tak więc ich trzeci album to najdoskonalsze osiągnięcie tego walijskiego trio. Nic, co nagrali wcześniej i później, nie było już tak doskonałe. Do tego z tej właśnie płyty pochodzi chyba najsłynniejszy ich utwór Parents. Ten kawałek parę razy w tygodniu w latach 70. gościł w legendarnej już dziś audycji Lato z Radiem. Tak, tak, wtedy, wieki temu, radio grało taką właśnie muzykę w normalnych blokach. Obok Santany, Focusa, Led Zeppelin, The Rolling Stones pojawiało się i Budgie. I nikogo to nie dziwiło, wszyscy byli zachwyceni. Swój pierwszy egzemplar zdobyłem około 1979 roku. Przysłano mi wtedy z Anglii 5 dzisiejszych albumów. Oczywiście w wersjach winylowych. Budgie, Never Turn Your Back on a Friend, Deep Purple, Who Do We Think We Are, UFO, Force It, Uriah Heep, Innocent Victim i Nazareth, Hair of the Dog. Ale po kolei. Drodzy Państwo, Budgie z trzeciej płyty w dwóch odsłonach, huraganowych odsłonach, Bread Fun i Baby Please Don't Go.

Brett van i Brett van i Baby Please Don't Go. To był zespół Budgie, a druga dziś odsłona to wymieniałem już wcześniej te nazwy Deep Purple. Who Do We Think We Are? To wciąż jedna z najsłabszych płyt tamtego starego Deep Purple. No ale to już się przecież nie zmieni. Trzy poprzednie albumy są po prostu genialne. In Rock z 1970 roku, Fireball z 1971, no i mój ulubiony Machine Head z

z 1972 roku. Tak, nic nie mogło przebić tych trzech dokonań Deep Purple. I w takim właśnie kontekście ten dzisiejszy album no nie może się nijak obronić. Ja zawsze mam problem, gdy ktoś pyta mnie o tą płytę. Obiektywnie rzecz biorąc, to faktycznie gorszy album niż trzy poprzedniczki, ale co z tego, skoro ja i tak przecież lubię tę płytę. No właśnie, słuchanie jej chwilami zwyczajnie boli, bo za każdym razem, choćby podświadomie, nachodzi mnie to paskudne porównywanie ze znakomitymi poprzednikami. Ale to ciągle przecież świetne rzemiosło purpurowych instrumentalistów. No a Ian Gillan, no to ciągle jest fenomenalny wokalista. A jednak coś tu nie gra tak jak wcześniej. No nie jest tajemnicą, że atmosfera w zespole w momencie nagrywania siódmego albumu była delikatnie mówiąc fatalna. To i tak zakrawa na cud, że ta płyta w ogóle powstała. Monolit przestał działać. Wojna pięciu indywidualności nie mogła przynieść niczego dobrego. W paru kompozycjach muzycy wyraźnie zjadają własny ogon. Super Trooper, co właściwie, no właśnie, to autoplagiat Bloodseekers in Rock, a świetny zresztą Smooth Dancer aż nadto kojarzy mi się ze Speed King. Zresztą podobieństwo jest jeszcze jedno. Shalon Red Bad Blue jest niebezpiecznie podobny do Moby Dicka Led Zeppelin. Tak czy siak, jak mówiłem, lubię tę płytę, no bo to też dla mnie garść pięknych wspomnień. Tak już zostanie. No właśnie, tak już zostanie. Ian Gillan, śpiew, Richie Blackmore, gitary, John Lord, instrumenty klawiszowe, Roger Glover, gitara basowa i Ian Pace, deep perkusja. No właśnie, to ten najważniejszy skład. Po tej płycie nic już nie było takie samo. Smooth Dancer i Red Bad Blue.

Tak jest, Deep Purple. Później był świetny Burn, ale już z Davidem Coverdale'em przy mikrofonie. A później Stormbringer. No niestety, tam już było za dużo piszczącego i wyjącego Glenna Hughesa. Trzeci dziś album to chyba jedna z tych najbardziej niedocenianych płyt w całej historii hard rockowego łojenia. Niedoceniona, a przecież na trwale zapisała się w rockowej historii. Jest mocna, jest zdecydowana i pewna. Ukazała się w 1975 roku, a przecież po tylu latach nadal powoduje napływ niesamowitej energii i sprawia, że niejednemu ze słuchających zakręci się w głowie ze zdziwienia i z zachwytu. To jest szósty album szkockiego Nazareth, Hair of the Dog. Tytuł tej cudnej płyty miał być zupełnie inny. Zespół chciał, aby zabrzmiał jak soczyste przekleństwo. No ale wytwórnia na to się nie zgodziła. To przekleństwo pojawia się bardzo wyraźnie, parokrotnie w tekście nagrania tytułowego. Jeśli wsłuchacie się, drodzy Państwo, uważnie, to wyłapiecie, o co mi chodzi. Nazareth chyba nigdy nie należał do rock, z całą pewnością nie należał do rockowej ekstraklasy. Ogromnie popularni w Polsce, na Zachodzie jakoś nie uznano ich wielkości. Hair of the Dog to bez wątpienia najdoskonalsza płyta tego zespołu. Wcześniej, a nie później nie nagrali już tak mocarnej płyty. Tu nie ma kompozycji przeciętnych. Nie ma. Całość to znakomite meritum stylu tych czterech twardzieli za muru Hadriana. Tak naprawdę w stylistyce Nazareth nie doszukamy się niczego nowatorskiego, bo i nie o to chodziło. Brzmieniowy trzon pozostał ten sam, co na ich pięciu wcześniejszych płytach. A jednak Hair of the Dog to płyta niezwykle frapująca od początku do końca. Fenomenalnie została zrealizowana niemal w całości metodą na setkę na żywca. I chyba dlatego też brzmi tak soczyście, potężnie i prawdziwie. Tym albumem Nazareth osiągnęli absolut swoich możliwości. Nagrali płytę, której upływ czasu nie zdołał pokryć patyną. Płyta, która po dziś dzień zachwyca i to zarówno w kwestii kompozycji, jak i aranżacji i produkcji. Wykonana bezbłędnie. Jak już mówiłem, jest czysta, jest bezlitosna i jednoznaczna. To najprawdziwsze rockowe arcydzieło. Dwie otwierające ten album kompozycje. Nic nie wybierałem, od tak, po prostu. Tytułowy Hair of the Dog i drugi Miss Misery. Nazareth w Radiocentrum Kalisz.

I tyle Nazareth z albumu Hair of the Dog. Zostańmy jeszcze w 1975 roku. Pojawi się za moment zespół, który dość radykalnie zmienił swoją stylistykę. Dwa ich pierwsze albumy to granie ciężkie i nieco psychodeliczne. To świetne płyty, ale przeciętny fan muzyki rockowej kojarzyć już ten zespół będzie zawsze z takim bardzo klasycznym, hard rockowym graniem. Na pewno nie będzie kojarzył tego zespołu ze zjawiskiem zwanym wtedy space rockiem. Cóż za dziwne było to określenie. Drugi album tego najsłynniejszego składu zespołu UFO z całą pewnością nie zawiódł oczekiwań fanów hard rocka. Na poprzednim Phenomenon zadebiutował w zespole geniusz gitary Michael Schenker. I wszystko mocno się zmieniło. Jak się okazało, Michael Schenker przez parę kolejnych lat był motorem napędowym tej grupy. Te 5 płyt UFO nagranych z Schenkerem do dziś uchodzi za wzorcowy materiał tego świetnego przecież zespołu. Podwójny koncertowy Stranger in the Night to z pewnością jeden z tych najdoskonalszych koncertowych albumów. Po odejściu Michaela Schenkera w 1979 roku UFO nagrali jeszcze jedną moim zdaniem świetną płytę, No Place to Run. Zresztą ja do tej płyty mam szczególny sentyment i nie jest to akurat tak do końca związane z samą muzyką. Dziwny wydaje się więc fakt, że UFO nigdy nie byli zaliczani do tak zwanej rockowej elity. Pojęcia nie mam, o co w tym wszystkim chodziło. I tak jak w przypadku Budgie, w przypadku Nazareth, na rockowy olim wywindowała zespół UFO jedna płyta, właśnie ta koncertowa. A moim zdaniem to mocno niesprawiedliwe i mocno krzywdzące. Phenomenon z 1974 roku, Force It z 1975, No Heavy Petting z 1976, Lights Out z 1977 i Obsession z 1978 roku to bez wyjątku świetne rockowe płyty, bez wyjątku. Każda z nich to rasowe, hardrockowe granie i w zasadzie nie ma na tych krążkach jakichś słabszych numerów. Dziś dwie kompozycje z mojej ulubionej studyjnej płyty UFO, Force It. Mother Mary i The Kids z fragmentem Between the Walls w Radiocentrum Kalisz UFO.

To był zespół UFO z albumu Force It. I na koniec, co by Państwa już nie męczyć, też zespół z prawie zapomnianej płyty z 1977 roku. Album Innocent Victim z Johnem Lawtonem przy mikrofonie w miejsce Davida Byrona. Ta płyta to nie jest wielki album, ale przetykany trzema znakomitymi kompozycjami, czyli Illusion, The Dance i Chosen. No, broni się i tyle. I już do końca audycji, drodzy Państwo, do wybrzmienia zespół Uriah Heep z 1977 roku. Spokojnej nocy wszystkim życzę. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień.